0: Wymiana ognia w cieśninie Ormus. Posłuchajcie, jak prezydent Donald Trump skomentował te działania. Pseudoafera. Daniel Obajtek komentuje ruch prokuratora w sprawie uchylenia mu immunitetu. Historyczny ceremoniał otwierania bram miasta. Kraków wraca do tradycji. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ataki na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły porty Keszm i Bandar Abbas. Oba były używane do eksportu ropy naftowej. Znajdują się nad cieśniną Ormus. Według irańskich mediów USA zaatakowały też irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Obecną wymianę ognia Donald Trump nazwał w rozmowie z ABC News miłosnym stuknięciem. Stwierdził również, że zawieszenie broni trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O co chodzi w tej sprawie, to pytanie do Mateusza Chłystuna.
1: Gdy wynajął fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
2: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
1: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia oraz grzywna.
0: A to już trzeci wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp są mało prawdopodobne. Wzrosło ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. W środę Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne.
3: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Mówi Adam Glapiński i dodaje, że NBP, podobnie jak inne banki centralne, obserwuje sytuację oraz m.in. skutki dla gospodarki, które niesie konflikt na Bliskim Wschodzie. Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS-u inflacja w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku wobec 3% w marcu. Próbki w laboratorium. Sanepid czeka na wyniki. To w sprawie salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówka jest zamknięta, czekają dezynfekcja. Do gorzowskiego szpitala trafiło dwoje dzieci. Badane są pozostałe, także ich rodziny, personel placówki i kuchnia.
4: Być może źródłem będzie osoba pracująca w kuchni, a może żywność dostarczona, no może jajka. Nie wiemy. Wszystko zależy od tego, co nam w tych badaniach wyjdzie.
0: Mówiła Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu. Przedszkole jest zamknięte do odwołania.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Do krakowskiego Barbakanu wraca historyczny ceremoniał otwierania bram miasta. To inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej, która ma przypomnieć dawną tradycję.
6: Trzeba z powrotem przywrócić ten obrzęd, jakim jest otwieranie bram miasta Krakowa. My mamy zachowaną tą główną bramę kleparską przy Barbakanie, która jest odrestaurowana i którą możemy otwierać, po to, żeby po raz kolejny w świat poszedł sygnał, który wszyscy znają, ale może zapomnieliśmy, że herb miasta Krakowa pokazuje otwartą bramę. Kraków to jest miasto otwartych bram, otwartych dla gości.
0: Mówi Michał Niezawitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Pokazowa ceremonia 9 maja będzie połączona z obchodami Święta Straży Pożarnej. Dzień później wydarzenie na stałe wpisze się w program funkcjonowania Barbakanu. Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską, a kulminacyjnym momentem stanie się uroczyste otwarcie bramy kleparskiej przy dźwiękach historycznej fanfary.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: A przy dźwiękach przebojów z nutą nostalgii otwieramy nasze bramy. Dzień dobry.
8: I szeroko oczy. No i czasem buzie ze zdziwienia. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
7: Tomek Woloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
8: Ze zdziwienia, że to już piątek. Za chwilę kartka z kalendarza.

0: Bum, bum, bum, bum, 12 minut po godzinie 6 i robimy szum.
1: To bum to oczywiście konfetti wystrzeliwane na cześć tych, którzy obchodzą się imieniny, a są to Benedykt, Bonifacy, Dezyderia, Dionizy, Heladia, Ida, Michał, Stanisław, Stanisława oraz Wiktor.
0: Konfetti to się przyda Davidowi Attenborough, brytyjski pisarz, narrator i podróżnik, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Wszystkiego najlepszego, 12 minut po godzinie 6, a my dzień rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
3: Dzisiejsza Ewangelia zadaje nam bardzo konkretne pytanie. Kim jestem w stosunku do Pana? Sługą czy najemnikiem? Ewangelista Jan podpowiada nam: najemnik ucieka, najemnika nie ma. Najemnik nie chce przyjąć odpowiedzialności, nie chce przyjąć jakiegoś zaangażowania, bo jest najemnikiem, nie zależy mu na niczym. Być może ja też jestem właśnie w tej postawie najemnika. Uciekam od odpowiedzialności. Nie chcę zaangażować się w relacje z Bogiem. Nie chcę Go znać, nie chcę Go słuchać. I wtedy uciekam. Kim jestem? Sługą czy najemnikiem?
4: Radio Plus Warszawa.

0: Panie Emir Rasputin na antenie Radia POZ, 25,5 minuty po godzinie 6 już mamy.
1: Wymieniając osoby, które dzisiaj świętują urodziny, a w zasadzie mówiąc o tej jednej, David Attenborough, który świętuje dzisiaj 100 lat, wypada jeszcze powiedzieć, że na cześć swoich urodzin jedna z nowo odkrytych os pochodzących z Chile, gatunek pasożytniczej.
0: To on taki kąśliwy?
1: Nie, ale właśnie, może pasożyt jest, bo to pasożytnicza osa. Dostała ona nazwę Attenboroughnculus.
0: Attenboroughnculus.
1: Tak, no. I teraz jak ta osa kogoś zaatakuje, to o tym przyrodniku będzie trzeba pomyśleć. No nie wiem, co dobry pomysł na jakiegoś fajnego ssaka można by nazwać, tylko ssaki to chyba wszystko już poodkrywaliśmy.
0: No ale trzeba przyznać, że to wyjątkowy edukator, jeżeli chodzi o piękno natury, więc 100 lat byśmy zaśpiewali z głębokiego serca i dali się nawet urządlić nie przez niejedną osę.
1: Attenboroughnculus tau, dokładnie tak to się nazywa. Ciężkie to w ogóle do wymówienia, jak większość łacińskich nazw, chociaż on no, łacinnikiem nie jest. No, no nie. Ale piękne uhonorowanie
0: ja
1: tego
0: bym skróciła
1: człowieka.
0: Na Atenkę, już by wszyscy wiedzieli, o co
1: pięknie,
0: chodzi. Atenka, no. I tyle, no. Ale nie od Aten tym razem. No dobrze, 26,5 minuty po godzinie 6 wyruszamy w podróż po świecie, nie tylko przyrody, ale dnia dzisiejszego, piątek przed nami, a jak się piątek skończy, będzie można pomyśleć o weekendzie.
1: A wiesz, że już była to za 30 lat temu, 40 nawet, jaszczurka nazwana Dura Attenborough. O, jakie to ciężkie wszystko.
0: Język połamać, a jeszcze niezbyt giemutki o tej porze. 27 minut po 6.

0: Chariots of Fire, pamiętam teledysk i tak wszyscy teraz biegniemy w stronę weekendu, w stronę tego końca piątku, żeby chwilę odpocząć, chociaż dopiero co mieliśmy długi weekend.
1: Bosą piechotą do lata będę szła, mi się też przypomniało. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie prognoza pogody. Tutaj, no takie, że tak powiem, zawirowania lekkie pogodowe, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Niech trochę popada, a potem
0: mówią,
1: przeczekamy.
0: Że dynamiczna
1: prognoza. A dynamiczna, o właśnie, zapomniałam tego słowa. Czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragedia pod Warszawą. Policjanci odnaleźli ciała dwóch osób, 67-letniego mężczyzny, a także jego partnerki. Zwłoki kobiety znajdowały się w domu w Raszynie, z kolei mężczyzny odkryto wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Mundurowi przyjechali na teren posesji wczoraj po południu. To po tym, jak wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia. Na miejscu zastali dwoje dzieci, w środku budynku znajdowało się ciało kobiety. Mężczyzna, który wcześniej przebywał w domu, był poszukiwany przez policję. Trwa śledztwo. Dzieci zostały objęte opieką. Kto za Sławomira Cenckiewicza prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Uroczystość, podczas której głosy zabierze Karol Nawrocki, rozpocznie się o 10:00 w Pałacu Prezydenckim. Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN-u zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Pełniącym obowiązki został wtedy generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Cały czas aktywni zawodowo, rośnie liczba emerytów, którzy dorabiają doświadczeń. To obnaża słabości systemu, czytamy w Rzeczpospolitej. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o blisko 53%. Tak wynika z najnowszego raportu ZUS-u. Według gazety dla jednych praca jest sposobem na poprawę domowego budżetu, dla innych okazją do utrzymania kontaktów społecznych.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Czekają rodzice z dziećmi, a także uczniowie szkół. Chodzi o budowę pływalni na Białołęce przy ulicy Ostruckiej. W ostatnich dniach wmurowano tam kamień węgielny, a to oznacza początek budowy obiektu. Zapowiada się obiecująco, mówi dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu Tomasz Kuczborski.
3: 8 torów 25-metrowych czekają wszystkie kluby sportowe, żeby robić tu zawody. Spora widownia. Będzie rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami i dla rodzin z dziećmi. 4 zjeżdżalnie, 2 większe, 1 mniejsza oraz dodatkowe 3-torowy basen do nauki pływania.
2: Otwarcie pływalni będzie w drugiej połowie przyszłego roku. Jej koszt to blisko 100 milionów złotych. Dziś uroczystość Matki Bożej Łaskawej, głównej patronki stolicy. Kult jej wizerunku sięga 1652 roku. Wiąże się z uratowaniem miasta przed zarazą. Pierwszy raz nazwano wówczas Maryję Strażniczką Polski. Centralne uroczystości odbędą się w prowadzonym przez jezuitów sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Liturgię o godzinie 20:00 będzie przewodniczył biskup Rafał Markowski. Poprzedzi ją procesja różańcowa z zabytkową figurą z XVII wieku. Zgodnie z tradycją przejdzie ona o godzinie 19:00 wzdłuż wewnętrznych murów obronnych Starego Miasta. Bez opadów, choć głównie z chmurami, ale przejaśnienia też są możliwe. 10 stopni teraz, maksymalnie tylko 16. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północy.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. 26 minut zostało do godziny 7, więc zaczynamy dopiero.
5: Tak jest, zaczynamy. Dzień dobry, witamy Kasia i Tomek. A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Ja od samego rana siedzę i wymyślam pytania referendalne, a w zasadzie wyborcze.
5: Też coś. Dobra, o tym za chwilę teraz. Toto Cotugno, Italiano.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Prezydent Karol Nawrocki chce referendum na temat Zielonego Ładu. Ujawnił już nawet pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Niektórzy mówią, że jest to pytanie z tezą. Ja twierdzę, że z antytezą, bo tam wszystko jest anty. Ale tak ogólnie to świetny pomysł również na nasze wybory parlamentarne. Na przykład, czy chce pan głosować na PiS, który wprowadził Polski Ład chaotycznie uderzający przedsiębiorców? Czy chce pan, pani głosować na KO, która doprowadza do likwidacji porodówek w wielu miastach powiatowych? A może chcą państwo głosować na PSL z lubością obsadzające ludzi na rozmaitych stanowiskach? Czy zechcą państwo poprzeć Lewicę z przewodniczącym bohaterem afery Rywina? Kto chce oddać głos na Konfederację, która wprawdzie jeszcze nie rządziła, ale zastanawia się nad polexitem? Takie opisy wzorowane na pytaniu referendalnym bardzo pomogłyby nam oddać głos w wyborach. A każdego głosującego wyborcę z tezą nazwiemy tezeuszem. Może w końcu uda nam się wyjść z labiryntu.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
5: Tak, i to lepiej niż ja.
0: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim!
14: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jurek.

0: Nie, niż zero, to nie. Już było, trochę będzie więcej.
1: Nie, będzie więcej, to mówisz o temperaturze, tak, a ja chciałem powiedzieć o wartościach naszych wartościowych bohaterów. Artur Moczarski za chwilę o wybitnych jednostkach opowie.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Dokładnie przed rokiem kardynał Robert Francis Prevost został wybrany przez kardynałów na stolicę Piotrową i przybrał imię Leona XIV. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru papież uda się w pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach i do Neapolu, bo dziś wspomnienie Matki Bożej Pompejańskiej, której papież w swojej mowie po wyborze zawierzył swoją misję i cały Kościół. 8 maja 1551 roku w Krakowie zmarła Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski, żona Zygmunta II Augusta. A 8 września 1253 roku papież Innocenty IV uroczyście kanonizował biskupa Stanisława, który przeciwstawił się samemu władcy i zapłacił za to najwyższą cenę. Zginął bowiem z rąk Bolesława Śmiałego, kiedy sprawował mszę świętą w kościele świętego Michała na Skałce. Ponoć miał stanąć w obronie żon rycerzy, które władca surowo karał za niewierność w czasie nieobecności mężów walczących na odległych frontach. Po śmierci 11 kwietnia 1079 roku poświartowane ciało biskupa trafiło na Wawel, a kolejni królowie wielokrotnie pielgrzymowali do jego grobu. A kolejna tradycyjna pielgrzymka z Wawelu na Skałkę wyruszy w najbliższą niedzielę o 9, a Eucharystii przy ołtarzu 3000-leci przewodniczył będzie metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.

0: Nie wiem, gdzie to jest, ale jakiś taki duży pomnik orzecha znajduje się gdzieś tam w Polsce czy na świecie.
1: Orzech ogromny, na nim ta wiewióra wygląda jak maleństwo.
0: Tak, to prawda. Każdy ma swoje własne jakieś marzenia, to pewnie są marzenia o wielkim orzechu, a jakie wy macie na taki najfajniejszy, wymarzony właśnie weekend, napiszcie na naszym profilu facebookowym.
1: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, zbliża się godzina 7.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj! Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
8: Na stole kilkadziesiąt miliardów euro. Polska jako pierwsze państwo Unii podpisze dzisiaj umowę SAFE. Ogień już się nie przenosi. Sprawdzimy sytuację w Puszczy Solskiej. Będzie decyzja, czy użyć śmigłowców i samolotów gaśniczych. Także o Dniu Hutnika w Warszawie na warszawskich Bielanach odbył się wyjątkowy marsz. Minęła 7. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miliardy euro na obronność coraz bliżej. Dziś o 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
9: Tak, dzień dobry.
8: Michale, powiedz, co nas czeka za tych kilka godzin i później?
9: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów, które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej. Fundusze, jak zaznacza rząd, oznaczają także więcej zamówień dla polskich fabryk, wzmocnienie gospodarki oraz nowe miejsca pracy.
8: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pogoda pomogła z ogniem. Za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na południu Lubelszczyzny. Na szczęście pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano zapadnie decyzja, czy znów poderwać śmigłowce i samoloty gaśnicze.
10: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że nie wykonywane są loty statków powietrznych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
8: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu nadal pracuje kilkuset ratowników wspomaganych przez ciężki sprzęt wojskowy, który pomaga udrożnić drogi wewnątrz lasu.
10: W tej chwili trudno o precyzyjne dane, ponieważ bardzo duża rotacja tutaj występuje sił i środków. Dynamika w dysponowaniu, zmienności sprzętu, ale też doborze odpowiednich urządzeń i pojazdów, chociażby cystern samochodowych dowożących wodę już w te miejsca, gdzie możemy wjeżdżać bez obaw w środek lasu.
8: Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Według strażaków obszar pogorzeliska obejmuje 300 hektarów. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, dowiedział się nasz reporter. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których ogłasza informacje o zgonie na pokładzie. To mój smutny obowiązek poinformować Państwa, że jeden z pasażerów niestety zmarł ostatniej nocy. Chociaż to tragiczne, naszym zdaniem stało się to z przyczyn naturalnych. Lekarz powiedział mi, że problemy, z którymi się zmagał, nie są zakaźne. Z tego punktu widzenia statek jest więc bezpieczny. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Miesiąc temu statek z Argentyny wyruszył w rejs przez Atlantyk. Teraz płynie w stronę Wysp Kanaryjskich. Ewakuację pasażerów zaplanowano na poniedziałek. Dziś mija rok od wyboru Roberta Prewosta na stolicę Piotrową. Pierwszy rok pontyfikatu papież Leon XIV będzie świętować w Neapolu. Krótka pielgrzymka obejmie wizytę w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej i spotkanie z duchowieństwem. Najważniejsze dla Ojca Świętego będzie spotkanie z mieszkańcami, podkreśla ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z polskiej sekcji Radia Watykańskiego.
11: Neapol, jak wiemy, boryka się z różnymi problemami. Hasłem tej wizyty są słowa "Szedł z nimi". One są zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Łukasza o uczniach idących do Emaus. To logo przedstawia papieża z uniesioną ręką w geście pozdrowienia i błogosławieństwa. Ta wizyta Ojca Świętego jest historyczna, ponieważ jest to wizyta w pierwszy rok po wyborze.
8: Neapol to miejsce ważne dla papieży. Wcześniej odwiedzali je m.in. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.
2: Wiadomości Radia Plus.
8: Hutnicza orkiestra, cheerleaderki i kolorowe flagi. Z okazji Dnia Hutnika przypadającego 4 maja ulicami Warszawy przeszedł barwny marsz hutnika.
12: Były przepiękne, było sympatycznie, wszyscy mieliśmy po 19 lat.
13: Ciężka robota, ale jestem z tego zadowolony.
8: Mówili byli i obecni pracownicy huty. Marsz już po raz 9 zorganizowała Huta Warszawa. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
0: W pogodzie czeka nas dużo chmur, ale możliwe są przejaśnienia, nie powinno padać. 10 stopni mamy w Warszawie, będzie 16, więc dużo chłodniej niż w ostatnich dniach. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, wiatr umiarkowanie powieje z północy.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Mówcie, bo...
1: Co ty się pan tak zasapał?
0: Po kawę pobiegłem.
1: Po kawę pobiegłem. Po kawie to powinieneś tryskać energią.
0: No to właśnie, prawie, tylko muszę dojść do siebie.
1: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: Po schodach bieg z kawą.
0: A temu nie, taki... Wiesz tam, są takie konkurencje, że z jajkiem biegnie na łyżeczce. To ja z kawą, no.
1: Po jajko to bym pobiegła na śniadanie. No dobra, niech będzie. Harold Faltermeyer już teraz za chwilę, Anna Jurksztowicz i stan pogody w Radio Plus, a my z wami do 9:00.

0: No właśnie, Anna Jucztowicz, stan pogody, że sztormy, czasem burze i tak dalej, i tak dalej.
1: Niże, wyże.
0: No właśnie, najpierw był wylew, teraz będzie wlew.
1: Co?
0: Chodzi o Bałtyk, że najpierw strasznie mało wody było w zimie. Mhm. Teraz jest sytuacja, trochę się poprawia. Stan wody trochę się podwyższa, ale co najważniejsze, ten wlew będzie miał wpływ na to, jaka woda będzie w lecie dla nas, urlopowiczów. Dla tych, którzy nad Bałtykiem wypoczywają, nad Bałtykiem się kąpią. Otóż jest dobra wiadomość dla mieszkańców Pomorza. Tego lata zakwit sinic będzie prawdopodobnie zdecydowanie rzadszy, bo woda z Morza Północnego jest chłodniejsza niż ta znajdująca się obecnie w Bałtyku, czyli wlew będzie z Morza Północnego. A właśnie, sinic nie będzie, ale za to usta sine będą od tego siedzenia w wodzie, bo może być naprawdę chłodniej. Woda będzie dodatkowo natleniona, stanie się gęstsza, większe zasolenie, cyrkulacja pobudzi cały ekosystem do odnowy. Ikry, ryb i to wszystko tam po prostu zakwitnie. Oprócz tych sinic oczywiście. Także chyba dobra wiadomość dla naszego ukochanego akwenu wodnego.
1: No i będzie tłok pewnie przy plaży. Sinic będzie mniej, ale my się będziemy tłoczyć.
0: No tak. Bałtyk ma swój urok i zawsze...
1: Niezaprzeczalny.
0: Zawsze ten moment, kiedy się biegnie, żeby zobaczyć to morze, było dla mnie zachwycający i to mi zostało do późnych lat już niemłodzieńczych.
1: My to na Facebooku pytamy o marzenia weekendowe. Kasia już do wakacji chyba wybiega, a tymczasem to dopiero początek maja. My gramy dalej, Modern Clocking przed nami, Belinda Carlisle też będzie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: La Luna, 25,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
1: Problem polega właśnie na tym, że lunie, ale to nic nie pomoże.
0: Luna.
1: Bo susza jest i takie deszcze nawalne, jak to mówią fachowcy.
0: Nie zdążą wsiąknąć w glebę.
1: Tak, bo ona jest tak spęknięta i tak wysuszona, że to się nie wsiąknie, to wszystko gdzieś
0: to
1: spłynie tam.
0: To tak jakby to wiadrami beton polewał.
1: No,
0: nic
1: troszkę
0: z tego
1: tak,
0: nie będzie.
1: Musi siąpić, trochę siąpić i tak przez tydzień jakby popadało i później drugi raz, trzeci,
0: o,
1: to może coś by się zmieniło.
0: Dwa tygodnie siąpienia, nie brzmi to dobrze.
1: To dobrze było, ładnie, niech posiąpi. Ogródki mamy,
0: nocą
1: niech to wszystko
0: niech pada,
1: właśnie.
0: Najlepiej. Nocą. Niech tu jakiś porządek będzie
1: wreszcie. A wiesz, że fajnie, bo nocą to jak tak bębni o ten parapet do dach, to się śpi lepiej. No.
0: No tak, a poza tym jak się okno uchyli albo rano wstanie, to taka rzeźkie, fajne, świeże powietrze.
1: Ja chciałem, o czym innym chciałem powiedzieć.
0: Bez tego pyłu.
1: Bo chciałem to brawa, zaraz powiem komu. Ja, przyłącz się, proszę. No, chciałem brawa dla, przede wszystkim dla strażaków. Nie, to dla ciebie będą później.
0: Dobra, dla strażaków.
1: Dla strażaków, którzy walczą z pożarami lasów, między innymi Puszcza Solska, tam wszyscy, cała Polska obserwuje, jak to wygląda. Mhm. Ale też brawa dla wszystkich mieszkańców, którzy no, cały czas mają taką sympatię i takie zaufanie do tej służby,
0: tak,
1: czyli do straży pożarnej, że tam zaczęli zwozić wszystko, no, zgrzewki wody, ale też widzę jakieś drożdżówki, jagodzianki, po to tylko, żeby ci umęczeni strażacy, którzy walczą z tym ogniem,
0: żeby trochę
1: posilić
0: się
1: mogli,
0: mieli,
1: tak. Mhm. Zresztą ja pamiętam, był taki duży pożar niedaleko mojego domu, no kilka dni tam gaszono jeden zakład. To też ludzie przywozili, tam pizza przyjechała, w ogóle różne
0: no,
1: cuda.
0: Widzisz? No. No oczywiście, że tak, bo oni to nawet nie mają czasu się podrapać po nosie. Tacy umorusani i umordowani tą robotą. Także dziękujemy, doceniamy, oczywiście, że tak. I co? Obyśmy jak najmniej tych pożarów mieli, bo to też trochę się czasami do tego przykładamy. A tu butelka jakaś poleci,
1: no właśnie,
0: tak, albo coś. No,
1: a
0: właśnie.
1: Pogodę mamy jak w Kalifornii. A propos, mama z and the papas już teraz.
0: Ale nie śnimy, nie marzymy, wstajemy, piątek przed nami.

0: I co ty opowiadasz, nie śnimy, nie marzymy, jak o to właśnie prosimy naszych słuchaczy na Facebooku, żeby o swoim weekendzie marzeń opowiedzieli. Monika napisała: cały dzień w teatrze. O, to jest marzenie. Cały dzień w teatrze i obejrzenie jednym ciągiem Aidy, We Will Rock You, Metra i Notre Dame de Paris.
1: Oj.
0: To się tak nie da, przecież to człowiek zmęczy się. Są tacy, którzy oglądają maratony filmowe nocami. Ja tak nie potrafię.
1: No tak, ale ładny zestaw, proszę bardzo.
0: Dzień dobry, Katarzyna. Ja to chciałabym pojechać na rekolekcję do Tyńca, aby się wyciszyć, przemyśleć, pomyśleć.
1: Dobry pomysł. Warto zaplanować i zrealizować.
0: No tak, tylko grunt to mieć taki jakiś plan, później go powoli wcielać w życie, a później to już nie ma odwrotu. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć T, jak Tyniec.
1: Dobrze, to teraz powiemy S, jak 7, 7.30 na zegarze czasu.
0: Si jak 7.
1: I czy jak wiadomości.
0: I czy jak 30.
1: I P jak prognoza pogody. Już teraz Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj! Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ogromny pożar w strefie czarnobylskiej, płonie tamtejszy las. Ogień objął już ponad 1100 hektarów. Z powodu silnych podmuchów wiatru szybko się rozprzestrzenia, obejmując kolejne tereny leśnego masywu. Sytuację utrudniają miny pozostałe po rosyjskiej okupacji. Z powodu zagrożenia wybuchami gaszenie na tych terenach się nie odbywa. 60% dobrze o obecnej konstytucji, to wyniki sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. 22% Polaków ocenia ją źle, a 18% nie ma zdania. Badanie przeprowadzono po powołaniu przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Maturalny maraton trwa, dziś pisemny z biologii, po południu z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 tysięcy maturzystów. Filozofia jest rzadziej wybierana, przystąpi do niej 2200 absolwentów. Pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Na początek tragedia w Raszynie. Nie żyje kobieta i jej 67-letni partner. Sąsiedzi zaalarmowali policję, że słyszeli strzały. Mundurowi na miejscu znaleźli zwłoki kobiety. W budynku było także dwoje dzieci. Ciało partnera kobiety znaleziono kilka godzin później na terenie cmentarza w Prażmowie. Wiele wskazuje na to, że to on mógł zabić kobietę, a potem odebrał sobie życie. Słupki pojawią się na ulicy Wiertniczej w Warszawie. To po wniosku youtubera Konfitury, który dokumentuje zachowanie kierowców nagminnie parkujących na chodnikach. Na miejscu z wizytą pojawili się radni urzędnicy, policja i burmistrz dzielnicy Wilanów. Wniosek jest taki, że montaż słupków po wschodniej stronie ulicy przy wszystkich zjazdach jest konieczny, tak aby uniemożliwić wjazd samochodów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
3: Postaramy się tam trochę ten chodnik wysłupkować, żeby co najmniej utrudnić wjazd na chodnik, tak żeby tam po prostu było trudno wjechać, zostawić auto, dlatego że to przeszkadza. Dwa, że to jest po prostu niezgodne z przepisami, a trzy, chociaż w zasadzie to powinienem zacząć od tego, no to jest niebezpieczne. Gdzieś tam stanie się na chodniku, czy jechanie po chodniku dużym samochodem, za którego na przykład nie widać dziecka, które stoi gdzieś tam przy przejściu dla pieszych.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie słupki pojawią się na Wiertniczej. Pochmurno, ale możliwe są w ciągu dnia przejaśnienia. Nie powinny się przydać natomiast parasole w Warszawie. 11 stopni teraz, maksymalnie 16. Wiatr z północy umiarkowany. Umiarkowane mamy też ciśnienie. 1016 hektopaskali. Biometr nam nie sprzyja.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Gdyby ktoś pytał, to nasz dobry humor nie wynika z faktu piątkowego, bo my tak codziennie.
5: Ani z powodu tej kawy, absolutnie. Nie, my po prostu
4: kawę
5: tak codziennie
4: tak. Pijemy.
5: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk. Ale jaka tu dyskusja wynikła, na którym piętrze naszego budynku kawa jest najlepsza, każdy ma swoją jakąś ulubioną.
5: Ja tam nigdzie nie łażę, to wy uprawiacie kawową turystykę. Ja tu mam pod ręką i jestem z niej zadowolona. Dzień dobry, za chwilę kombi, teraz Robin Gibb.

0: Za 17 minut 8 poranny program Radia Plus. Teraz nastaje kombi słodkiego, miłego życia. Aby mieć słodkie, miłe życie, trzeba otaczać się przyjaciółmi i to nie w internecie. Najnowsze badania dowodzą, że media społecznościowe pogłębiają samotność.
1: Izolację.
0: Bo to kontakty z nieznajomymi i one nam nie pomagają, no bo jeżeli kogoś znamy tylko z internetu, tylko z twarzyczki gdzieś tam w tym i nawet jak z tą osobą czasem uda nam się coś porozmawiać, to taka komunikacja zdaniem naukowców sprzyja nieporozumieniom, no bo ktoś taką twarzyczkę uśmiechniętą mu pokaże i my do końca nie wiemy, czy on się śmieje z nas, czy do nas i o co tu w tym wszystkim chodzi, bo nie mamy tego kontekstu takiego, widzisz, wizualnego. No, patrzymy na kogoś, widzimy po uśmiechu, po kąciku oczu, czy jest uśmiechnięty, czy tak naprawdę wściekły i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale nawet jak mamy znajomych na Facebooku, z dawnych lat, czy tak, z niedawnych zupełnie, to jak tylko mamy tam kontakt na Facebooku, czy na innym medium społecznościowym, no to widzimy, że on, o, tu podróżuje, tu jakie fajne dzieci, tu ma tyle zainteresowań, tu był tam, to.
0: No właśnie, a nie widzimy, się, że to ideał,
1: nie widzimy tego, co jest na co dzień, a przyjaciel jest od tego, że jak siądziemy, to żeby sobie trochę też pomarudzić, powiedzieć, co tam złego u nas jest.
0: No właśnie, przynajmniej weekend proszę to wykorzystać jakoś dobrze. Za chwilę na naszej antenie Tina Turner The Best, będzie też Gypsy Kings z piosenką Bailame, a warto się spotkać na przykład przy kubku dobrej, gorącej herbaty i taki kubek do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
16: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: To teraz idziemy,
2: idziemy
1: do bajlateki. Znaczy, do biblioteki. No.
2: To jest książka, którą będę chciała kupić, ale czekam, aż trochę stanieje. A wczoraj kupiłam Isolę.
1: Przepraszam, ale...
2: Allegra.
1: Państwo tego nie widzą, ale Kasia mi pokazuje jakiś cienki przedmiot.
2: O, Isola.
1: Trzymany w ręce.
2: No.
1: W ogóle książki nie przypomina.
2: Nie, no dobrze, jak nie przypomina. Okładki są, wszystko jest, rozdziały, prolog jest.
1: No ale to na ekranie, dobrze. Jak ty tak lubisz, proszę bardzo, ja lubię jednak...
2: Ale dzięki temu tu mam całą bibliotekę, nie muszę chodzić do biblioteki, rozumiesz?
1: Rozumiem. A chociaż w bibliotece, to tam kupujesz tu coś, a tam w bibliotece masz za darmo. Dzisiaj Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Znaleźliśmy w kalendarzu pośród innych okazji jeszcze i napiszcie nam to pytanie przed śniadaniem. Czy korzystacie z biblioteki, czy macie swoją jakąś biblioteczkę?
2: Ale mam znajomego bibliotekarza, także zawsze wiem, co...
1: Zawsze coś wyniesie.
2: Zawsze wiem, co między okładkami piszczy.
1: No. Dobrze. Czekamy na SMS-y. Kubek Radia Plus do zdobycia. No i pytanie, czy korzystacie, czy często jesteście w bibliotece? Ja tam się boję iść, bo mam zaległą książkę.
2: Przemo, pozdrawiam cię. Dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z Nutą Nostalgii. Ty się nie bój, oni są mili, przyjemni, tam 50 groszy za dzień, chyba także.
1: Naliczyło się. Ale mimo, że mi się zawsze naliczy i im płacę, to jeszcze jest taka nutka pretensji.
2: A tak? No, nie, absolutnie nie. Za 3 minuty 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje, to jest Demis Roussos Forever and Ever na antenie Radia Plus.

0: To jest dopiero orzech do zgryzienia, napisał Jaco. Ja marzyłbym, bo on cały czas Jacek z kontuzją nogi, marzyłbym, pytamy o weekend marzeń, żeby móc przejechać na rowerze gdzieś, gdziekolwiek, przejść się w moje ukochane góry, gdziekolwiek, ale jeszcze nie mogę, bo nóżka się naprawia i zdrowieje powoli.
1: No powoli, ale do celu, także cały czas kibicujemy jak najbardziej. Tak.
0: Dzień wyjścia się zbliża.
1: Na orzechy.
0: Zabrzmiało, jakby siedział.
2: Dobrze.
1: Leży bardziej.
0: Tak, za minutę będzie godzina 8:00. My mamy dla was wiadomości i prognozę pogody. Może nie zachęca do wyjścia, ale to nie jest też tak źle.
1: Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus w piątek 8 maja.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Do akcji znów wkroczą samoloty gaśnicze. Walka z ogniem w Puszczy Solskiej jeszcze się nie skończyła. Był ścigany listem gończym, adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. O szczegółach za chwilę. Hollywoodzkie gwiazdy na planie zdjęciowym w Łodzi. Więcej zdradzimy na koniec. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spadł długo wyczekiwany deszcz, służby odetchnęły z ulgą, nie oznacza to jednak końca akcji gaśniczej. W Puszczy Solskiej nadal intensywne działania związane z dogaszaniem lasu. Po nocnej przerwie do akcji wrócą samoloty. O szczegółach już teraz Jacek Werner.
2: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania, strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
3: Jednak już ta temperatura zniszcza, to sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
2: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
1: Pożar objął łącznie od 500 do 700 hektarów lasu w zależności od sposobu liczenia strat. W szczytowym momencie gasiło go 600 osób. Był zaskoczony, nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwanego listem gończym Pawła K. zatrzymali funkcjonariusze z Łodzi, którzy specjalizują się w poszukiwaniu i identyfikacji przestępców. O szczegółach Łukasz Bogdan.
4: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim.
5: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
4: Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Adam Dębiński. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił na komisariat, a teraz
5: zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.
4: Przypomnijmy, Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem, w którym zginęły dwie kobiety, został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia.
1: Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany od 22 kwietnia. Uniwersytet Warszawski upamiętnił ofiarę tragedii. Mija rok od ataku na kampusie uczelni. Student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę Małgorzatę Dynak. Kobieta zginęła na miejscu. Na skwerze między budynkiem Szopenowskim a Wydziałem Archeologii zasadzono wczoraj miłożąb. Ma być symbolem pamięci i wspólnoty.
6: Trudno jest rozdzielić te dwie rzeczy. Pamięć o wydarzeniu i pamięć o osobie. Trudno, ale to jest możliwe i konieczne. Trzeba tej trudności wyjść naprzeciw, żeby nie zgubić tego, co jest najważniejsze, czyli tego, że pamiętamy. Pamiętamy wspaniałą koleżankę, pamiętamy dobrą i oddaną pracownicę. Pamiętamy panią Małgosię jako jedną z nas, członkinię wspólnoty uniwersyteckiej.
1: Podkreślała profesor Julia Kubisa, dziekan Wydziału Socjologii. Przypomnijmy, prokuratura złożyła do sądu wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo. Biegli ocenili, że był niepoczytalny, gdy popełniał zbrodnię. Śledczy chcą go umieścić w szpitalu psychiatrycznym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hollywood w centrum Łodzi przy Dworcu Fabrycznym powstaną zdjęcia do dużej międzynarodowej produkcji. Nieoficjalnie mówi się o nowej wersji kultowego Nieśmiertelnego.
7: Realizowane będą nocne zdjęcia do produkcji filmowej. Dworzec pozostanie w pełni czynny. Czasowo wyłączone zostaną dwa perony. We wschodniej części obiektu ruch pasażerów będzie odbywał się wyznaczoną ścieżką. Trwa tam budowa elementów scenografii.
1: Mówi Rafał Wilgusiak, specjalista do spraw kontaktów z mediami w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak dodaje, to spora szansa dla łódzkiego środowiska filmowego i kolejna okazja do promocji miasta.
7: Wykorzystanie dworca jako planu zdjęciowego wzmacnia pozycję miasta jako ważnego ośrodka filmowego w Europie i zwiększa jego rozpoznawalność wśród twórców i turystów.
1: Za reżyserię odpowiada Chad Stachelski. W obsadzie znane nazwiska m.in. Henry Cavill, Russell Crowe i Jeremy Irons. Amerykańska ekipa będzie pracować także w Częstochowie. A już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
8: W pogodzie głównie chmury nad Warszawą, choć przejaśnienia według synoptyków też mogą się dzisiaj nad stolicą pojawić, nie powinno natomiast padać i tego się trzymamy. 11 stopni teraz na termometrach, maksymalnie ma być ich tylko 16. Wiatr umiarkowanie powieje z północy, umiarkowane jest też ciśnienie, które wynosi 1016 hektopaskali.
0: Kto to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: A my już ten kubek trzymamy, nie wypuścimy, nie potłuczemy, tylko wyślemy za chwilę finał pytania przed śniadaniem w Radiu Plus.
10: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Zapraszamy do dziewiątej, za chwilę Michael Jackson, teraz Perfect i nie płaczewka.

0: 15 minut po godzinie 8 w Radio Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Dzisiaj bibliofile do nas piszą. Z nami jest Iwona. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Dzień bibliotekarza i bibliotek w ogóle, więc warto pójść do biblioteki, złożyć życzenia i oddać książkę.
0: Albo pożyczyć.
2: Albo pożyczyć, tak. No pożyczyć to mamy życzenia tym bibliotekarzom. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Napisałeś, że często korzystasz, prawda?
3: Ależ oczywiście. Moja mama do dziś wspomina, że jak byłam w pierwszej klasie podstawówki, to sama sobie założyłam pierwszą kartę biblioteczną. 20 razy chodziłam do biblioteki z dowodami osobistymi rodziców i cudami i się zapisałam sama.
2: Ojej, a przecież tak, to czas szkoły to jest taki czas, kiedy nam się nie chce czytać, bo to każą.
3: Ależ nie, chciało mi się zawsze.
2: No dobrze. Ale częściej korzystasz z bibliotek czy kupujesz?
3: Jednak z bibliotek, zdecydowanie. Mhm. Kupować to raczej takie pozycje, do których będzie się częściej wracało. Natomiast beletrystyka to jednak biblioteka.
2: No dobrze.
3: No nie byłoby gdzie pomieścić tych wszystkich książek.
0: No tak, dokładnie, to jest potem problem. No. To się kurzy, leży i tak dalej, i tak dalej. Czasem ktoś pożyczy i nie odda, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to rzeczywiście zajmuje mnóstwo miejsca.
2: No właśnie, bo w domu też mamy biblioteczkę, a możemy też służyć jako bibliotekarze, bo rzeczywiście ktoś przyjdzie, zobaczy, coś pożyczy. Dobra, to już trudno, że nie odda. Będzie miejsce na nową.
3: Nad jeziorem też mam taki zbiór książek, które jeżeli ktoś mnie odwiedzi, no to może posiedzieć i poczytać chociaż coś.
0: O właśnie, i super. No dobrze, no to dziękujemy serdecznie za to spotkanie i mamy do tego kubeczek dla ciebie. Mam nadzieję, że jakaś herbatka podczas lektury czy kawka.
3: Ale zdecydowanie kawusia.
0: O, jednak, dobrze. No to pakujemy i wysyłamy. Udanego dnia życzymy oczywiście z Radio
3: Również
0: Plus.
3: Również wszystkiego dobrego dla was. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Konga to tytuł tej piosenki. My nie do Konga się teraz przeniesiemy.
1: Do Konga są takie, że tutaj walisz. No.
0: W bębny.
1: Bębny, tak.
0: Tam różne.
1: Przeszkadzajki takie różne.
0: Nie tam, tylko tutaj. Wiadomości w Radio Plus już za chwilę, chociaż no, nie wiemy, o czym będzie. Nie? Może gdzieś o Afryce, nie wiemy.
1: Dobrze, w pogodzie na pewno nie Afryka, to już możemy stwierdzić na pewno, a o pogodzie też opowiemy za chwilę. Proszę posłuchać w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
11: Jest 8:30, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja kontynuowała w nocy ataki na ukraińskie pozycje na froncie, co świadczy o tym, że Kreml nie ma żadnych zamiarów przerywania ognia, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej rosyjski resort obrony przekonywał, że do 10 maja będzie trwało zawieszenie broni. Zostało jednak wielokrotnie naruszone przez Kreml. W nocy odnotowano już ponad 140 ostrzałów. To może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat. Dlatego Polska zwraca się o pomoc do Brukseli. Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza to katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że resort robi wszystko, by zabezpieczyć przyszłość polskich rolników i sadowników.
12: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
11: Susza była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej. Na koniec Podkarpacie. Dziś w Przemyślu rozpoczną się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Pożegnanie potrwa dwa dni i odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej. Jutro ciało hierarchy zostanie złożone w kryptach świątyni. Przypomnijmy, emerytowany metropolita przemyski zmarł w niedzielę 3 maja. Miał 85 lat.
0: Wiadomości z Warszawy. Marcin Sikora. Brązowy osad na Potoku Służewieckim. Powód to procesy beztlenowe, które zachodzą na jego dnie. Może to być zagrożenie dla lokalnego ekosystemu. Remont legendarnej sali kongresowej potrwa jeszcze o rok dłużej. Prace budowlane mają zakończyć się dopiero pod koniec przyszłego, a nie tego roku. Z kolei otwarcie sali planowane jest dopiero na połowę 2028. Główną przyczyną opóźnienia są ogromne ilości azbestu znalezione podczas remontu. O szczegółach Jan Kielak.
13: Pracownicy odkryli ponad 1400 ton substancji zawierających szkodliwy azbest. To znacząco utrudniło przebudowę, mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
14: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
13: Na ten moment koszt przebudowy kongresówki to ponad 350 milionów złotych.
0: Sala kongresowa jest zamknięta od 2014 roku. W czasach jej świetności swoje koncerty mieli tam m.in. The Rolling Stones, Leonard Cohen czy Elton John. Pochmurne niebo, ale podobno mogą w ciągu dnia pojawić się przejaśnienia, natomiast nie powinno być z nami opadów deszczu. 16 stopni maksymalnie będzie. Teraz mamy 11 w Warszawie. Wiatr umiarkowany z północy, umiarkowane też ciśnienie 1016 hektopaskali, a jeśli chodzi o biometr, to jest niekorzystne.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, dziewiąta się zbliża, ci niedobudzeni jeszcze mają szansę przez 26 minut.
1: Tak jest, dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
1: Zapraszamy do dziewiątej, za chwilę Edyta Geppert, a teraz Police, Every Breath You Take.

spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja.

0: Kocham cię życie i Edyta Geppert na antenie Radia Plus.
1: Niektórzy tak kochają życie, że jadą na wakacje, bo lubią się powypoczywać, powygrzewać na słońcu. No i pojechał turysta z Niemiec z całą rodziną na wyspę Kos. To miało miejsce dwa lata temu, ale teraz sprawa znalazła finał w sądzie.
0: Aha.
1: Bo on schodził codziennie rano na dół, na basen w tym hotelu i wszędzie były już pozajmowane leżaki. Ale nie to, że ktoś leżał na tym leżaku. Ręczniki były zostawione, bo ale tam ktoś jeszcze wcześniej schodził i sobie rezerwował.
0: Przecież nie wolno.
1: No nie wolno, można. Tam jest zakaz, ale nikt nie egzekwował tego zakazu i ludzie tak jak zostawiali ręczniki, tak zostawiają. No i on się zdenerwował w końcu, bo po tygodniu chyba tam bezskutecznego szukania leżaków, gdzie musiał się podłogą basenową zadowolić. Jak wrócił do kraju w Niemczech, podał do sądu to biuro podróży, że te wakacje nie spełniały jego oczekiwań. No i co? I wygrał. On nawet uznał, że za mało wygrał i jeszcze do innego sądu poszedł i tam dostał podwyższenie tej kwoty. W sumie rekompensata wynosi niemal 1000 euro.
0: No,
1: za to, że tych leżaków nie było. Ja się zastanawiam, bo on też schodził o 6 rano, chyba że miał zamiar już leżeć na tym leżaku i czekać, aż rodzina zejdzie po śniadaniu.
0: Kos to piękna wyspa, ale zamiast tych kosów znajdziecie tam prędzej te, no, takie, no, z tymi pawie, o.
1: Pawie.
0: Plaka Forest, bardzo dużo. Kardamena, bardzo ładna plaża. Co tam jeszcze? Maastricht.
1: A co ty masz, drugi etat?
0: Nie, ale
1: bo to chyba wycieczkę chcesz mi sprzedać.
0: Antimachia, tam jest taki wielki, zresztą osiołek też jest.
1: Dobrze, chciałem się zastanowić, rejony, po co to leżeć nad tym basenem, jak można sobie pójść na plażę.
0: No właśnie. Mhm. Pójść na plażę, o tym marzę.
1: Ale widzisz, tu przy okazji wyszły jeszcze dodatkowe ofiary takich wakacyjnych wypoczynków, pewnie ojcowie rodzin zwykle, którą gdzieś w nocy czy wczesnym bladym świtem wysyłają żony, żeby zajęli te ręcznikami te leżaki.
0: Żony wysyłają mężów, tak zwanych dromaderów, wielbłądów, bo oni tam z tymi torbami, wiesz,
1: też,
0: wszystkim.
1: No.
0: Tak. Niełatwa sprawa. No dobrze, rodzinne wakacje to jest coś, na co czekamy cały rok, ale czasem właśnie tak jest, że czekamy, płacimy duże pieniądze, a tu na miejscu rozczarowanie. Więc lepiej nie mieć chyba jakichś większych oczekiwań.
1: Cieszmy się tym, że jest piękna pogoda i jesteśmy gdzieś poza domem. A już te leżaki, ręczniki.
0: Zawsze gdzieś można rzucić. Najlepiej w kąt. Za 16 minut, 9 w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.

0: La, no.
1: La. Czekałem, no bo pauza była specjalnie zrobiona przez artystów. No. No
0: dobrze, to była przerwa na oddech. Dobrze, to my już robimy przerwę nieco dłuższą na weekend, a Państwa zostawiamy w dobrych rękach. Oczywiście przeboje z nutą nostalgii nieustające na naszej antenie, również w piątek, również w sobotę, niedzielę i tak dalej, i tak dalej.
1: A propos przerwy na oddech, odetchnijcie w ten weekend. To na pewno wszystkim zalecamy. Za 5 minut będzie godzina 9.
0: Za chwilę wiadomości, punktualnie o 9, potem Agnieszka Morawska i kolejne przeboje z nutą nostalgii. Teraz Bad Boys Blue, Train to Nowhere.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Pomógł deszcz i działania służb. Ogień w Puszczy Solskiej pod kontrolą. Czy to wystarczy, by nie doszło do kolejnych groźnych sytuacji? O tym za chwilę. Jest prezydencki wniosek do Senatu. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. To może być hit. Shakira znów autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 1100 osób zaangażowanych w akcję dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia. To efekt ciężkiej pracy służb, przyznał na konferencji prasowej wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
1: Sprzymierzeńcem jest deszcz, ale on się w końcu skończy. To nas martwi, przyznaje Leśniakiewicz.
2: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
1: Teren pogorzeliska to około 350 hektarów. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. A z tym tematem Mateusz Chłystun. Na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
3: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
4: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
3: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
4: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
3: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
1: A ten pomysł skrytykował dzisiaj w rozmowie z nami mecenas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Wolny.
5: Jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, i traktuje nas, wyborców, w sposób taki, zdziecinniały.
1: Aby referendum mogło zostać zorganizowane, wniosek prezydenta musi zostać przegłosowany w Senacie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy senatorów. Wymiana ognia w cieśninie Ormus to było tylko miłosne stuknięcie. Zawieszenie broni trwa, tłumaczy Donald Trump. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za działania przeciwko okrętom w tym strategicznym rejonie. Chociaż Waszyngton zapewnia, że nie chce eskalacji konfliktu, Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne, a amerykański prezydent zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa niż ich i rozwaliliśmy ich na miazgę. Zniszczyliśmy wiele małych łodzi. Wiecie, nazywamy je małymi łodziami albo szybkimi łodziami. Są małe i szybkie, ale z pełnym uzbrojeniem na froncie. Mieli 159 łodzi marynarki wojennej, nie mają żadnej. Wszystkie są na dnie morza. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca, ale rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia. Ostatnio Teheran informował, że analizuje najnowsze propozycje Amerykanów dotyczące zakończenia wojny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Shakira, ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial, kolumbijka utworem Waka Waka promowała już Mundial w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Z kolei początek Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Oto Ani DISCO w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a disco, a dokładniej prywatka z Radiem Plus i Markiem Sierockim dzisiaj już po 20. A skoro prywatka, to znaczy pierwsza w tym tygodniu, to znaczy, że już jest piątek. To dzień, na który wielu z nas czeka i w końcu nastał. I też coś, na co długo czekaliśmy, czyli ten deszcz, wszystko zapowiada się bardzo przyjemnie. A jeśli deszcz i piątek wieczór, to być może jakiś film w kinie albo coś przyrodniczego. Będziemy dzisiaj krążyć wokół tych tematów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w

0: W aplikację BPMe aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

Young Talks i Rod Stewart w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 24 minuty do 10. Wspomniałam, że dziś będziemy krążyć wokół filmów i przyrody. Ogólnie to raczej wokół tej natury sfilmowanej. A to dlatego, że dzisiaj swoje setne urodziny obchodzi Sir David Attenborough. 100 lat na koncie i nie zamierza przestać pracować. A to właśnie dzięki niemu nie tylko Brytyjczycy, ale i cały świat mógł oglądać, poznawać zwyczaje zwierząt w ich naturalnym środowisku. Taki pierwszy program, który w lokalnej, niewłaściwie nie lokalnej, ale narodowej brytyjskiej telewizji powstał, to był rok 1952 ZOQuest i to była jedna z pierwszych takich produkcji, w ramach której zwierzęta filmowano w naturalnym środowisku. I tych programów od tamtego momentu powstało mnóstwo i chyba czekamy na następne. Myślę sobie, że to takie piękne życie, robić coś, co nas fascynuje, a do tego jest to pożyteczne. 200 lat dla pana Davida i kolejnych programów, a dzisiaj o tej przyrodzie sfilmowanej i niesfilmowanej będziemy jeszcze rozmawiać. The Artist i Sugar Sugar teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh
2: w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Uptown Girl i Billy Joel na koniec 9:10 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Sprawca miał pozwolenie na broń. Nowe fakty w sprawie zbrodni w podwarszawskim Raszynie. Nawet 2 miliony złotych strat to po pożarze hostelu w Żukowie na Pomorzu. Dokładnie rok temu nad kominem Kaplicy Sykstyńskiej ukazał się biały dym. Świat poznał nowego papieża Leona XIV. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner. Mężczyzna miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Przypomnijmy, wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności były wyjątkowo dramatyczne. Do zbrodni doszło na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
2: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
1: Powiedziała nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił portal SE.pl, napastnik, partner ofiary to 67-letni pilot, którego kobieta poznała jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Para miała wziąć ślub w jej ojczyźnie, gdzie także na świat przyszła dwójka ich dzieci. Później razem przeprowadzili się do Polski. Nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. 2 miliony złotych. Wstępnie ustalono straty po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj po południu strażacy dostali zgłoszenie o płonącym budynku w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano 74 osoby, jedną przetransportowano do szpitala.
3: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówiła Aldona Naczk z policji w Kartuzach. W akcji uczestniczyło 27 zastępów straży. Teraz susza, wcześniej ostra zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczy rok od nawet 40 lat. Stąd konieczność podjęcia specjalnych działań. Michał Rawa.
4: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza to katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat, dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
5: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
4: Mówi Stefan Krajewski. Susza dotyka nie tylko rolników, była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
1: A dogaszanie pogorzeliska po pożarze może potrwać jeszcze nawet tydzień, informują o tym służby. Ogień objął w sumie 350 hektarów lasu. Dokładnie rok temu kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża. Amerykański duchowny przyjął imię Leona XIV. Został pierwszym w historii papieżem ze Stanów Zjednoczonych. Jak Ojciec Święty spędzi ten dzień? Leon XIV złoży dziś wizytę w Neapolu i Pompejach. Odwiedzi m.in. sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej, która jest ważna dla Włochów.
6: To sanktuarium ma dwie charakterystyki. Jedna to są właśnie działania charytatywne, troska o człowieka, i kolejna to jest modlitwa różańcowa i w ogóle modlitwa do Matki Najświętszej. I Ojciec Święty w tym miejscu po spotkaniu z podopiecznymi, czyli tymi, którymi służy sanktuarium, będzie celebrował mszę świętą.
1: Mówił ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z polskiej sekcji Radia Watykańskiego. A w wydarzeniu można będzie wziąć udział online poprzez kanał YouTube Vatican News, początek o 10:30.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maturzyści już zaczęli, ósmoklasiści swój egzaminacyjny maraton rozpoczną w poniedziałek. Tego dnia ponad 393 tysiące uczniów pochyli się nad pisemnym z polskiego. Egzaminy potrwają w sumie 3 dni. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Trochę się stresujemy, przyznają młodzi ludzie.
7: Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
8: Jest trema przed egzaminem?
7: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
9: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
10: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jak mówiliśmy, w poniedziałek zmierzą się z polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: CC Catch i I Can Lose My Heart Tonight w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 21 minut po 10 teraz na zegarze. A jeśli o samotne serce, samotność chodzi, złamane serce właśnie, to może rajd ptasiarski. Co to takiego? Opowiem za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.

Corazon Espinado w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Wybitny biolog, wielki pasjonat przyrody, gwiazda brytyjskiej telewizji. Wspominałam już dzisiaj, Sir David Attenborough obchodzi setne urodziny, a to dzięki niemu mogliśmy i wciąż możemy, bo Attenborough, jak już mówiłam, nie zamierza przestać pracować. Oglądać świat możemy dzięki niemu, bardzo blisko świat natury. Dlatego dziś pytam Was o to, czy wśród Was są również obserwatorzy przyrody, zarówno fauny, jak i flory i nie tylko. Być może ktoś z Was na przykład wybiera się na rajd ptasiarski, który jeszcze do niedawna nazywał się rajdem ptasiarzy. Ten startuje jutro, a polega na tym, że zarówno fani obserwacji ptaków, jak i naukowcy przez 24 godziny nasłuchują i zapisują, jakie ptaki udało im się usłyszeć lub zobaczyć. Można też w grupach, można solo. Szczegóły znajdziecie w social mediach rajdu ptasiarskiego. A ja pytam o Wasze obserwacje przyrody. Czy macie bzika na punkcie jakiegoś konkretnego zwierzęcia, rośliny lub zjawiska? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam kubek Radia Plus. Go West, Pet Shop Boys, teraz w Radiu Plus.

0: Wymyśliłam Ciebie, Iryna Jarocka w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Supreme i Robbie Williams w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Po reklamie.

0: Na koniec 10 i 11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Grzegorz Brauny stawił się w prokuraturze. Nie poczekał jednak na postawienie zarzutów. Bartosz Grodecki, nowym szefem BBN-u, jest decyzja prezydenta. To jeszcze nie koniec działań. Strażacy nadal walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Tradycyjnie towarzyszyli mu jego zwolennice. Braun miał usłyszeć zarzuty. Chodzi m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, naruszenie jej nietykalności cielesnej i pomówienia. W trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
2: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności, obiektywizmu w swoim postępowaniu. I dlatego z jednej strony pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
1: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
3: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej. I na tym się skończyła czynność w dniu dzisiejszym.
1: Braun zapowiedział też złożenie pozwu za naruszenie dóbr osobistych przez wrocławską prokuraturę okręgową. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. Polityk twierdził, że dokonał obywatelskiego zatrzymania. W ubiegłym roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zastąpił Sławomira Cenckiewicza, który kilka tygodni temu w atmosferze kontrowersji zrezygnował z funkcji. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. W resorcie kierowanym przez Mariusza Kamińskiego koordynował działania dotyczące na przykład spraw międzynarodowych i migracji. Był też pełnomocnikiem rządu do spraw wielkoskalowych unijnych systemów informacyjnych.
4: Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Przez ostatnie 9 miesięcy bardzo dobrze swoje obowiązki wykonywał pan minister profesor Sławomir Cenckiewicz i jeszcze raz pogratulować panu ministrowi Grodeckiemu przede wszystkim odwagi do podjęcia tak ważnej funkcji. Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska i do pracy, panie ministrze.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cenckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejawnych. Sytuacja w Puszczy Solskiej po nocnych opadach deszczu poprawiła się, ale strażacy podkreślają, to nie koniec działań. Choć na powierzchni teren wydaje się ugaszony, drony wyposażone w termowizję wciąż wykrywają podziemne zarzewia ognia. Na czym dziś koncentrują się służby, sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
5: Najważniejsze działania prowadzone są teraz na najtrudniejszym południowym odcinku, gdzie wypalone korzenie drzew stwarzają ryzyko ich nagłego przewracania się. W miejscowości Osuchy temperatura torfu sięga nawet 150 stopni Celsjusza. Skuteczność działań strażaków jest jednak większa dzięki opadom deszczu. Spadła też temperatura, a prognozy są obiecujące.
6: Strefa taka, która przechodzi przez góry, to jest możliwe, że po prostu ona nabierze aktywności.
5: Mówi Grzegorz Kołodziej, synoptyk. Dowództwo operacji przewiduje, że całkowite dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień.
1: W akcji ratowniczej bierze udział już ponad 1000 osób z różnych służb.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za zużyte baterie można dostać drzewko. Taka akcja wystartowała właśnie w Nowym Sączu. Zapasy są ograniczone, dlatego kto pierwszy, ten lepszy.
7: Za 5 takich dostarczonych nam bateriek dostaniecie państwo sadzonkę rośliny, a za 10 takich bateriek dostaniecie drzewka. Zapraszamy państwa do wyczerpania zapasów.
1: Mówi Grzegorz Tabasz z Urzędu Miasta. Akcja potrwa do 13:00 przed ratuszem.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00. Ja się witam, a Andrea Bocelli i Sara Brightman mówią do widzenia.

0: No Mercy w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut po 11 na zegarze. Pytam dziś o to, czy jesteście obserwatorami przyrody, czy fauna, flora i zjawiska. Też obserwowanie na przykład nie ma, to jest wasz konik. A to przy okazji setnych urodzin Sir Davida Attenborough, te przypadają dzisiaj. I być może niekoniecznie obserwujecie to wszystko na żywo, przez lornetkę albo przez robienie zdjęć, ale też na przykład poprzez programy telewizyjne, chociażby te, które produkował David Attenborough, czytane w Polsce przez Krystynę Czubównę, albo pamiętam, że moje dzieciństwo to był program z kamerą wśród zwierząt z państwem gucwińskim, państwo gucwińscy. Przyjeżdżali nawet na jakieś pokazy do mojego przedszkola i można było z tą naturą się zetknąć, bo przywozili ze sobą węże, więc dla dzieci wtedy to było niesamowite. Kupiłam nawet książkę o małpach, mimo że przywieźli węże. No nieważne. Ale ważne jest to, czy właśnie wśród was są tacy, którzy uwielbiają obserwować przyrodę i nieważne, czy to są zwierzęta, czy to są rośliny, czy to być może zjawiska na niebie. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was, a do oddania mam kubek Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: You Drive Me Crazy i Shaking Stevens w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 12, a ja pytam o wasze obserwacje przyrody i Maria w tej sprawie napisała. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Mario, napisałaś o tym, że uwielbiasz żurawie. W ogóle ta wiadomość, czachary, późną jesienią, termos, herbata, lornetka, kanapka i piąta rano, mgła podnosząca się z mrokradeł i spektakl, setki żurawi nocujących na nich. Ale to brzmi przepięknie i opłaca się, czyli chce ci się wstawać tak wcześnie po to, żeby to obserwować.
1: Tak, w tym roku niestety się nie udało, bo była tak gęsta mgła, że końca własnego nosa prawie człowiek nie widział. Ale w tamtym roku się udało. Jest no, niesamowity widok, zresztą taki wielbiciel tych widoków, tam jest więcej o 5 rano na czacharach.
0: To po lesie, prawda?
1: Tak, po lesie, Poleski Park Narodowy.

0: ścieżka przyrodnicza Czachary. To jest największy teren podobno w Polsce nocowania żurawiów podczas przelotów jesiennych i wiosennych.
1: Wow. A zdjęcia też robisz, czy tylko po prostu obserwacja i zdjęcia w pamięci zachowujesz, to co widzisz?
0: I obserwacja, jak się uda, to zdjęcia też robię. No niestety do biurka, jak to się mówi, chowam. Tak. W ogóle mam działkę na Pojezierzu Łęcińsko-Włodawskim, tutaj niedaleko właśnie Polskiego Parku Narodowego i rzeczywiście tych żurawi jest mnóstwo. Zawsze wiosną tylko czekamy, żeby je... Jak jedziemy, zaczynamy jeździć, to tylko czekamy zimą, jesienią, jak jeździmy, to tylko czekamy, kiedy je usłyszymy pierwszy raz, bo już dla nas to jest zwiastun powrotu na działkę, zwiastun wiosny, krzyk żurawi.
1: Piękne.
0: Kubek, był dla ciebie. W lutym.
1: Pięknie ta historia. W ogóle każdy ma jakiegoś bzika, a u twoim są właśnie, każdy jakieś hobby ma, a u ciebie to żurawie. Piękne. Prezent mam dla ciebie, Kubek, od Radia Plus. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
0: Pozdrawiam mojego męża. I kochaną teściową, a nie tą zawciupu, naprawdę kochaną.
1: Do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Do usłyszenia.
0: A niestety w pracy.
1: Tak. To słyszymy się jutro. Do usłyszenia jeszcze raz.
0: Ale w poniedziałek wolny, jak będzie pogoda, to właśnie planuję Czochary na spacer się wybrać.
1: To życzę, żeby się udało jakieś piękne zdjęcia zrobić. Jeszcze raz do usłyszenia. Wszystkiego dobrego
0: do
1: dla ciebie.
0: Do usłyszenia.
1: I Want to Break Free i Queen teraz w Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
1: Po reklamie.

0: Meet Your i If I Was w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 12. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Jutro słyszymy się po 8.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
10: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Miliardy na polską armię. Warszawa podpisze dziś umowę sejf. Trafił do zakładu karnego w Hrubieszowie. Co dalej z zatrzymanym adwokatem od trumny na kółkach? Kościół w zasięgu kliknięcia. Specjalna aplikacja dla wiernych w Bydgoszczy. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd mówi o historycznym momencie, zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. Już o 13.30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie umowy?
2: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces, podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef MON Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
3: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kuloodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
2: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z SAFE trafi do ich zakładów.
4: Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
2: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków SAFE zostanie wydanych w polskiej zbrojeniówce.
1: Przypomnijmy, Polska podpisze tę umowę jako pierwszy kraj w Unii. 15% zaliczka ma do nas trafić w najbliższych tygodniach. Co dalej z zatrzymanym wczoraj, a wcześniej poszukiwanym listem gończym adwokatem od trumny na kółkach? Paweł K. skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie. Ukrywał się i wielokrotnie zmieniał miejsca pobytu. Został już przetransportowany do zakładu karnego w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę.
5: Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary pozbawienia wolności. W dokumentacji, którą sąd przekazał policji w celu jego osadzenia, wskazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. To znaczy jest to areszt śledczy w Łodzi.
1: Mówi sędzia Adam Barczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w 2021 pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. Wstępnie 2 miliony złotych strat po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze o powierzchni 800 metrów kwadratowych. Chodziło o budynek w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano ponad 70 osób, jedna trafiła do szpitala.
6: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówi Aldona Naczk z policji w kartuzach. W akcji uczestniczyło aż 27 zastępów strażaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni dostali dostęp do specjalnej aplikacji. Mogą bezpłatnie sprawdzać wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Twórcy aplikacji wskazują, że narzędzie ma odpowiadać na współczesne przyzwyczajenia wiernych. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy z kolei rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
8: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie, i we wszystkich diecezjach. I nie uciekniemy od tego.
7: Nowy sposób kontaktu parafii z parafianami spodobał się wiernym.
9: To jest dobre. Nie muszę iść do swojego kościoła. Mogę gdziekolwiek i sobie sprawdzę, gdzie jest teraz msza na przykład.
7: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają już 22 diecezje w Polsce. To prawie połowa kraju.
1: O czym informował Dawid Olszewski.
10: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Remont sali kongresowej w stolicy opóźniony o kolejny rok. Nowy harmonogram zakłada zakończenie prac pod koniec przyszłego, a nie tego roku. Potem przyjdzie czas na odbiory i kongresówka ma zostać ponownie otwarta dopiero w połowie roku 2028. Opóźnienie jest spowodowane m.in. odkryciem w sali ogromnych ilości szkodliwego azbestu. O szczegółach Jan Kielak.
11: Podczas remontu wykonawca odkrył ponad 1400 ton wyrobów zawierających azbest. Utylizacja była droga i czasochłonna, ale już się skończyła. Teraz wyzwaniem jest dostosowanie sali do obecnego stanu prawnego, mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
12: Związanego z drogami ewakuacyjnymi, z zabezpieczeniem przeciwkopożarowym, ale też z takimi potrzebami jak liczba toalet i toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
11: Na ten moment koszt przebudowy kongresówki to ponad 350 milionów złotych.
10: Sala kongresowa została zamknięta w 2014 roku ze względu na zły stan techniczny. Wcześniej wystąpili tam m.in. Eric Clapton, Elton John czy zespół The Rolling Stones. Pochmurno, możliwe są przejaśnienia, nie będzie padać, maksymalnie 16 stopni na stołecznych termometrach. Wiatr umiarkowany, powieje z północy, umiarkowane też ciśnienie 1017 hektopaskali. Biometr niestety nie poprawi nam dziś samopoczucia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio i Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski, również witamy, zapraszamy na przebojową pocztę. Jennifer Warnes i Bill Medley. Niezapomniany duet w piosence The Time of My Life z filmu Dirty Dancing na dobry początek.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Spoglądamy w muzyczny kalendarz, bo dzisiaj, 8 maja 72 roku na świat przyszedł Darren Hayes, lider, wokalista i autor piosenek zespołu Savage Garden.
2: Tę formację tworzył wraz z Danielem Jonesem. Zespół pod koniec lat 90. ubiegłego wieku zdobył niesamowitą popularność piosenkami takimi jak I Want You, To The Moon and Back czy Truly Madly Deeply. Na początku lat 2000 Darren Hayes zdecydował się na solową karierę i całkiem nieźle mu na początku szło, ale do historii światowej muzyki rozrywkowej przeszedł dzięki tym utworom, które wykonywał w formacji Savage Garden, jeden z tych najsłynniejszych hitów już teraz, To The Moon and Back.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Morniny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you...

0: Z nami Laura Branigan, która no świetnie odnajdywała się w robieniu swoich wersji znanych już przebojów. To Self Control, który w oryginale nagrał Włoch Raf Raffioli i we Włoszech właśnie teraz pozostaniemy.
1: Sięgamy na półkę z naszymi płytami i wyciągamy krążek Più di Prima. To trzeci studyjny album włoskiego gwiazdora Pupo, naprawdę nazywa się Enzoginacji. No i ta płyta ugruntowała jego pozycję jako kompozytora, ale przede wszystkim jako wykonawcy. Krążek ukazał się rok po poprzednim albumie zatytułowanym Gelato e Cioccolato. Tam było wiele, wiele hitów, między innymi piosenka tytułowa czy utwór Forse. To hity, które podbiły włoskie listy przebojów, doskonale znane również w Polsce, w Niemczech. I właśnie w Niemczech Pupo nagrał album Più di Prima, który dzięki piosence Su di Noi i utworowi Cosa Farai stał się naprawdę wielkim, wielkim hitem. Più di Prima i Cosa Farai.
2: Cosa

0: Światowy klasyk przebój Everlasting Love usłyszeliśmy w wersji Sandry. To był rok 1988. Wtedy Sandra podbiła europejskie listy przebojów. Nawet udało jej się wejść na listę hitów w Wielkiej Brytanii. Teraz ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo w roku 1970, właśnie 8 maja, Beatlesi wydali swój 12. przy okazji ostatni album pod tytułem Let It Be.
0: Choć płyta była nagrana wcześniej przed krążkiem Abbey Road, to ukazała się właśnie później jako ostatni album w dyskografii Beatlesów. Płyta znakomita, podobnie jak wszystkie albumy, które nagrała ta legendarna czwórka z Liverpoolu. Tytułowy utwór z albumu Let It Be już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: To wielka gwiazda dekady lat 80. ubiegłego wieku, Rick Astley, za nami piosenka Together Forever. Pora na zaproszenia, bo powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej przebojowej poczty.
1: Zgadza się, to tak po kolei. Dzisiaj i jutro od 20 do północy prywatka z Radiem Plus, to coś o tym wiesz, bo będziesz nam grał.
0: No, za kilkanaście minut idę do studia obok przygotować miksy na dzisiejszy i na jutrzejszy wieczór. Będą piosenki z lat 80., tych będzie najwięcej, ale też już sięgamy po hity z lat 90. ubiegłego wieku. Nie zapominamy też o klasykach muzyki disco. A w niedzielę muzyczny alfabet o 15:00. Moim Państwa gościem będzie Zofia Borca, artystka nieco dziś zapomniana, ale w latach 70. występowała na festiwalach w Opolu, w Kołobrzegu. Śpiewała też z Czesławem Niemenem. No i wydała kilka naprawdę piosenek, które wówczas były popularne. Zapraszam na spotkanie z nią. To będzie taka podróż w lata 70. ubiegłego wieku.
1: A na koniec jeszcze życzenia urodzinowe, bo dzisiaj 51 lat świętuje Enrique Iglesias.
0: Miałem przyjemność z nim pracować, kiedy przyjechał do Polski w roku 2000. Wtedy był niesamowicie popularny, a wszystko zaczęło się w roku 99. od tego, jak piosenka Bailamos trafiła na pierwsze miejsca światowych list przebojów. Enrique nagrywa do dziś, w ubiegłym roku, świetny hit Tamobien. Życzymy mu kolejnych niezwykle udanych piosenek.
1: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia w tym składzie w poniedziałek po 12:00.
0: A Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny. Słyszymy się również dziś o godzinie 20:00 w prywatce z Radiem Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Za pół godziny podpisanie umowy Sejf. Polska będzie pierwsza w Unii. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. Palił się magazyn energii w Czajkowie. Mija rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Wiele razy zwracał się m.in. do Polaków. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
2: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowany projekt oczywiście na całą kwotę. Jakie te kolejne umowy? To każda jest osobno podpisywana, osobno negocjowana, osobno ogłaszana, więc nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
1: Jesteśmy gotowi do pracy non-stop. Tak umowę komentuje radomska fabryka broni Łucznik.
3: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
1: Zaznacza prezes Seweryn Figurski. Fabryka broni prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Z kolei zakładowa Solidarność alarmowała, że jeżeli do tego nie dojdzie, może dojść do zwolnień pracowników, nawet 150 osób. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. To po pierwszym tak dużym pożarze magazynu energii w Polsce. Strażacy podsumowują wczorajszą akcję w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Gaszenie kontenera trwało 8 godzin, kolejnych 8 dogaszanie. Dziś zagrożenia już nie ma, mówi Tomasz Wiśniewski ze Straży Pożarnej w Poznaniu i dodaje, że nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
4: Ciekawostką jest to, że ten kontener, czyli ta bateria, jeszcze nie pracowała, ona nie była jeszcze podłączona. I dopiero dziś ten klient, który to zamówił, miał mieć w firmie to montowane. Więc pytanie, co tam się wydarzyło?
1: Przyczyny wybuchu ognia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Wiemy, ile zapłacimy za paliwo w weekend. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny. Jutro na stacjach za litr 95 zapłacimy 6,35, za 98 6,85, a za litr diesla 7,03 zł. To spadek o odpowiednio 6, 5 i 14 groszy w porównaniu do dziś. Mija rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Był to rok przesłań m.in. do Polaków. Ojciec Święty zwracał się do naszych rodaków w czasie audiencji generalnych 25 razy. Apelował m.in. o pokój i słuchanie Słowa Bożego. Jak ostatnie 12 miesięcy oceniają Polacy?
5: Jest otwarty, jest pogodny, wnosi coś takiego, co wnosił nasz Jan Paweł II.
6: Jestem zadowolona, że właśnie biskup Robert właśnie został właśnie papieżem. Przyszliśmy jako akcja katolicka właśnie oddać cześć i hołd i modlić się za papieża.
5: Życzę Ojcu Świętemu, aby jednoczył nasz Kościół, był wciąż blisko z nami.
1: Pierwszą rocznicę wyboru Leon XIV spędza w Pompejach i Neapolu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Spotkania z autorami, koncerty, warsztaty i konkursy. Dziś początek Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Głównym celem akcji jest promowanie czytelnictwa.
7: Najwięcej czyta osób z wyższym wykształceniem i osoby studiujące najwięcej czytają. Czytamy literaturę obyczajową, literaturę romansową, z wątkiem romansowym, bo nie ukrywajmy, ale najwięcej czytelniczek jest... Najwięcej czyta kobiet, więc mamy najwięcej czytelniczek. Panowie czytają znacznie mniej.
1: Mówi Jolanta Sopińska, dyrektorka biblioteki w Starachowicach. Tegoroczna akcja potrwa do 15 maja pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Słupki pojawią się na ulicy Wiertniczej. To po wniosku youtubera Konfitury, który dokumentuje zachowanie kierowców nagminnie parkujących na chodnikach. Na miejscu z wizytą pojawili się radni, urzędnicy, policja i burmistrz dzielnicy Wilanów. Wniosek? Montaż słupków po wschodniej stronie ulicy przy wszystkich zjazdach. Tak, aby uniemożliwić wjazd samochodów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
9: Postaramy się tam trochę ten chodnik wysłupkować, żeby co najmniej utrudnić wjazd na chodnik, tak żeby tam po prostu było trudno wjechać, zostawić auto, dlatego że to przeszkadza. Dwa, że to jest po prostu niezgodne z przepisami, a trzy, chociaż w zasadzie to powinienem zacząć od tego, no to jest niebezpieczne. Gdzieś tam stanięcie na chodniku, czy jechanie po chodniku dużym samochodem, za którego na przykład nie widać dziecka, które stoi gdzieś tam przy przejściu dla pieszych.
8: Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie słupki pojawią się na Wiertniczej. W stolicy przeciętna pensja wystarcza na kupno około 59 metra kwadratowego nowego mieszkania. To daje Warszawie najgorszą dostępność do nowych mieszkań w Polsce. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Umiarkowane ciśnienie 1017 hektopaskali, temperatura maksymalnie wyniesie 16 stopni. Niebo nad Warszawą głównie z chmurami, ale mogą pojawiać się przejaśnienia i nie powinno padać. Z północy powieje umiarkowany wiatr, biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I w Radio Plus już teraz o 13:06 Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You. Dzień dobry, Janek Paserski.

0: Piątek, piąteczek, piątunio i faktycznie Bahama Mama jakoś tak nam wchodzi idealnie już w tym klimacie. Bonem za nami. Dzisiaj patrzę, że mamy dzień bibliotekarza i bibliotek. No właśnie, weekend się zbliża, to może warto się wybrać. Oczywiście można też do sklepu, ale jeśli ktoś nie chce wydawać pieniędzy, ma ochotę skorzystać, to zawsze fajnie do biblioteki pozdrowić tych, którzy tam pracują. No i fajną książkę jakąś na weekend sobie ogarnąć.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

miło posłuchać pań ze Spice Girls, Viva Forever. Równie miło będzie teraz posłuchać no, legendy Europe The Final Countdown.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 3,99 za kilogram oraz ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 14,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka.

0: Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Warszawa.

0: Demono i Kochać Inaczej, a w Radiu Plus już za chwilę wiadomości do 14.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
14: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
15: Wiosna, wiosna,

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Umowa SAIF podpisana. Miliardy euro popłyną do Polski. Napad na bank w Niemczech. Sprawcy wzięli zakładników. Trwa akcja służb. Spektakl w więziennych murach. To w areszcie śledczym w Łodzi. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie obrony i finansów. W uroczystości bierze też udział premier Donald Tusk.
2: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota.
1: SAFE to nisko oprocentowane pożyczki na obronność. Pieniądze z programu zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej. Zgodnie z deklaracją rządu blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Zincisz. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką przed placówką w centrum miasta, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Obecnie trwa tu duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to również z przyczyn taktycznych. Dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Faschinger. Wejście do placówki zabezpieczają siły specjalne. Nad miastem latają policyjne śmigłowce. W archikatedrze w Przemyślu rozpoczną się dziś uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Właśnie teraz ciało hierarchii jest wyprowadzane z domu biskupiego do bazyliki archikatedralnej. O 15 rozpocznie się msza żałobna, podczas której homilię wygłosi arcybiskup Wacław Depo. Arcybiskup Józef Michalik pełnił funkcję przewodniczącego Episkopatu Polski w latach 2004-14. Był postacią wyjątkową, mówi historyk UKSW profesor Jan Żaryn.
3: Na pewno jest to strata wielka dla Kościoła, dlatego że należał do pewnego pokolenia wybitnych Polaków biskupów, ale także można powiedzieć polskich intelektualistów, którzy już dzisiaj nieco inaczej się prezentują jako grupa przywódcza narodu polskiego.
1: Emerytowany metropolita przemyski zmarł w niedzielę 3 maja. Miał 85 lat. Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano na jutro na 11. W wiadomościach łódzkiej pożar ciężarówki z makulaturą na A1. Pojazd zapalił się na wysokości wsi Wieszczyce. Zablokowana jest autostrada między Kutnem a Kowalem. Na miejscu jest 10 zastępów strażaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teatr zamiast codziennej więziennej rutyny. Osadzeni z aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi obejrzeli wyjątkową odsłonę kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowaną przez Teatr Jaracza.
4: Sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję.
1: Tłumaczy Daria Sadowska z aresztu śledczego w Łodzi. Spektakl obejrzało łącznie 100 osadzonych.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Czekają rodzice z dziećmi, a także uczniowie szkół. Chodzi o budowę pływalni na Białołęce przy ulicy Ostruckiej. W ostatnich dniach wmurowano tam kamień węgielny, co oznacza początek budowy obiektu. A ten zapowiada się obiecująco, mówi dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu Tomasz Kuczborski.
6: 8 torów 25-metrowych. Czekają wszystkie kluby sportowe, żeby robić tu zawody. Spora widownia. Będzie rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami i dla rodzin z dziećmi. 4 zjeżdżalnie, 2 większe, 1 mniejsza oraz dodatkowe 3-torowy basen do nauki pływania.
5: Otwarcie pływalni będzie w drugiej połowie przyszłego roku. Jej koszt to blisko 100 milionów złotych. Unia to my. Pod takim hasłem jutro w Warszawie będzie całodniowe świętowanie Dnia Europy. To doskonała okazja, by odkryć ideę zjednoczonego kontynentu w inspirujący i angażujący sposób. Na uczestników czeka bogaty program pełen atrakcji, warsztaty, wystawy oraz konkursy, które łączą wiedzę z dobrą zabawą. Wszystko to w godzinach 9-18 w Centrum Multimedialnym Europa Experience przy ulicy Jasnej. Pochmurno. Będą podobno jakieś przejaśnienia i nie powinno padać. Wiatr umiarkowanie powieje z północy. Temperatura wyniesie 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Biometr niestety jest niekorzystny, a ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Na Radio Plus już teraz Abba i WLW. Jest 6 minut po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Anielski głos Roya Orbisona i California Blue, 22 minuty po godzinie 14. No trochę nam się pogoda popsuła, trochę się chłodniej zrobiło i tak będzie w najbliższych dniach. To też chyba gadżet, który mam dzisiaj dla was, dobry jest, bo to kubek od Radia Plus. Kubek, w którym możecie zaparzyć fajnej, ulubionej herbaty albo zrobić dobrą kawę i rano się pobudzić, a po prostu też mieć taki gadżet, który trochę będzie powodował uśmiech na twarzy. Gdyby ktoś miał ochotę, to ja chętnie wyślę. Wystarczy dać, tylko znać SMS-em pod 691-141-141.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj! Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Weekend i takie właśnie taneczne rytmy w głośnikach w Radio Plus, Boys Town Gang, a ja właśnie dodzwoniłem się do Maćka z Lublina. Maćku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jaka pogoda w Lublinie dzisiaj, czy też pochmurnie?
1: Pochmurnie, wypadało się, na razie się nie zanosi, żeby był deszcz.
0: A, okej, no dobra. Mam dla ciebie kubek od Radia Plus, mam nadzieję, że się taki gadżet przyda.
1: No jasne.
0: Kawa czy herbata u ciebie bardziej, czy jedno i drugie?
1: Jedno i drugie.
0: Jedno i drugie. No to dobra, to jest, to ten kubek tak marzy, jedno i drugie można i też będzie smakować. Bardzo ci dziękuję i przy okazji życzę dobrego weekendu.
1: No dziękuję bardzo i wzajemnie.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.

0: Lekka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
3: Po reklamie.

0: cudownie zachrypnięty głos Bona Bon Jovi'ego. No rewelacja, krótko mówiąc. Always. To za nami, przed nami o 15 w Radio Plus Wiadomości i Michał Konopiński.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ponad 43 miliardy euro na zbrojenia. Polska podpisała umowę SAFE. Pożar w gdańskim porcie, pali się maszyna do sortowania odpadów. Sad doświadczalny koło Mikołajek, posadzą stare odmiany jabłoni. Minęła 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Formalności dopełnione. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę w ramach programu SAFE i otrzyma około 44 miliardów euro na zbrojenia w formie niskooprocentowanych pożyczek. W uroczystości w Warszawie wzięli udział europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Obserwował ją nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Michale, padło wiele mocnych słów.
2: Tak, premier mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Donald Tusk zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE nasz kraj w trudnych i ryzykownych czasach będzie bezpieczniejszy o 180 miliardów złotych.
3: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy.
2: Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczał, że SAFE jest odpowiedzią na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej.
4: Nic bardziej nie zjednoczy niż inwestycje w wielu państwach Unii Europejskiej na rzecz silnej AR.
2: Polska pieniądze z programu SAFE przeznaczy m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej.
1: A blisko 90% funduszy, jak zapowiada rząd, trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Pożar na terenie gdańskiego portu. Trwa akcja gaśnicza na terenie prywatnej firmy Port Service. Ogniem objęta jest maszyna do sortowania odpadów oraz składowane na zewnątrz budynku śmieci. W akcji kilkudziesięciu strażaków.
5: Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej, w sumie około 30 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz Portowej Straży Pożarnej Florian. Działania gaśnicze nadal trwają i koncentrują się na podawaniu prądów wody w natarciu na palącą się maszynę oraz w obronie na zbiorniki typu Mauser, zawierające ciecze oleiste.
1: Relacjonuje Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Sytuacja jest opanowana, ale gaszenie ognia trwa. Firma, na terenie której pojawił się ogień, świadczy usługi w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, stoczniowych i portowych. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność.
6: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
1: Mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy i dodaje, że w lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mazurski Park Krajobrazowy założy sad doświadczalny w pobliżu jeziora Łuknajno koło Mikołajek. Posadzi stare odmiany jabłoni, których pędy przyrodnicy zbierali w całym kraju. Drzewa mają pomóc w odtworzeniu dawnych, dziś rzadko spotykanych smaków.
7: Każde z tych drzewek, które zostały zaszczepione, a jednocześnie opisane i podpisane, zostaną posadzone, a następnie będziemy obserwować, czy faktycznie te odmiany, które zostały nam zadeklarowane, się zgadzają z tym, co faktycznie będzie w terenie, a po kilku latach już zrazy z tych drzew będziemy przekazywać dalej mieszkańcom.
1: Mówi Krzysztof Witprot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsze efekty projektu będzie można ocenić za kilka lat, gdy jabłonie zaczną owocować.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Kolejny rok opóźnienia przy remoncie warszawskiej sali kongresowej. Przebudowa ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku, a sala ma zostać ponownie otwarta dopiero w połowie 2028. Podczas remontu w sali odkryto ponad 1400 ton wyrobów zawierających azbest, co znacząco opóźniło pracę, mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra, z którą rozmawiał Jan Kielak.
9: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To też sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
10: Już się wykonawca może skupić tylko na pracach?
9: Tak, z tego co wiem, już nie ma problemu z azbestem, już są tylko prace związane z modernizacją sali.
8: Sala kongresowa jest zamknięta od 2014 roku. Wcześniej swoje koncerty mieli tam m.in. The Rolling Stones, Leonard Cohen czy Eric Clapton. Na koniec o pisklętach mandarynki, które wpadły do studzienki kanalizacyjnej w okolicach Wojskowych Powązek. Zostały uwolnione przez pracowników Zarządu Zieleni i Ekopatrol. Ptaki razem z matką i rodzeństwem trafiły do ptasiego azylu w stołecznym zoo. Padać nie będzie, choć będą chmury, ale mogą też pojawiać się miejscami niewielkie przejaśnienia. Z północy umiarkowanie powieje wiatr. Umiarkowane jest też w stolicy ciśnienie. Wynosi 1017 hektopaskali. Na termometrach z kolei zobaczymy maksymalnie 16 stopni, a jeśli chodzi o biometr, no to on nam dzisiaj nie pomoże.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I na dobry początek tej godziny już teraz Jason Donovan, Silly Dwivek jest w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Byle było tak, byle było dobrze. Krzysztof Krawczyk, to za nami, a przed nami no piątkowe popołudnie, sobota, niedziela, dzisiaj i jutro, z tym, że wieczorem od 20 do północy prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki, który będzie dla nas grał przez 4 godziny każdego z tych najbliższych dni, a niedziela to dzień odpoczynku, a zatem zapraszamy na muzyczny alfabet.
1: Dzień dobry, tu Zofia Borca. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnimy moje przeboje z lat 70.
2: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jest to jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Joe Cocker, cudownie zachrypnięty głos i mistrz prawdziwy i w szybkich numerach, i w takich balladach chwytających za serducho. You are so beautiful. No a teraz już OMD, So in Love.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Panowie z Kombi, to na koniec naszego piątkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Jutro zapraszam zaraz po godzinie 12 i życzę dobrego weekendu, a w Radiu Plus już za chwilę wiadomości o 16 i Mikołaj Gronec.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Morniny są gorące.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna wiesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
16: Umowa SAFE podpisana jeszcze w tym miesiącu. Pierwsze kontrakty na zbrojenia. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku posła Litewki. To ostatnie spotkanie Portu 2.0 w Krakowie. Siostry kanoniczki zapraszają młodych. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Umowa pożyczkowa w sprawie SAFE podpisana, teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych, mówi pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
17: Ta sztafeta dzisiaj się nie kończy. Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap. Umowa podpisana. Pieniądze są na stole, nie wykreowane, tylko prawdziwe pieniądze są na stole. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. To jest czas, kiedy wy wchodzicie do akcji. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
16: Polska w ramach programu SAFE otrzyma około 44 miliardów euro w formie niskooprocentowanych pożyczek. Zgodnie z deklaracją rządu prawie 90% pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Wiadomości Radia Plus.
16: Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale co podkreślają śledczy, nie trzymał go w dłoniach, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
2: Jak wynika z relacji jednego ze świadków, popartej dodatkowo analizą danych telekomunikacyjnych, w chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
16: Trzy minuty później świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcy, który był w głębokim szoku. Strażacy wciąż prowadzą akcje w Puszczy Solskiej od wtorku, gaszą pożar lasu. Na torfowiskach wciąż znajdują się kolejne zarzewia ognia. Ponad 800 strażaków wspierają też terytorialsi.
15: W terenie działa już ponad 130 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia, które nadal mogą doprowadzić do ponownego rozprzestrzeniania się pożaru.
16: Mówiła kapitan Marta Gaborek z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek po południu. Spłynęło kilkaset hektarów lasu.
1: Wiadomości Radia Plus.
16: Zapraszają młodych do modlitwy i uwielbienia. To czeka uczestników Portu 2.0 w Krakowie. To spotkania dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę, odkryć powołanie oraz doświadczyć wspólnoty. W sobotę już ostatnie, mówi siostra Pia ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.
18: Dla niektórych ostatnie, dla niektórych może być pierwsze i początkiem, bo w tym Porcie 2.0 zapraszamy ludzi młodych do tego, żeby z nami się modlili, z nami rozeznawali, żeby mogli skorzystać też i z naszej pomocy, ale przede wszystkim mieli takie miejsce zatrzymania.
16: Port to skrót od słów poznaj, otwórz się, rozeznaj, trwaj. Podobne spotkania były też w innych diecezjach.
18: Port był takim początkiem dla innych także diecezji, między innymi w Warszawie, gdzie jest most, czy w Poznaniu oraz w Tarnowie. A już wiem, że szykuje się też diecezja katowicka na takie spotkania z młodymi i będą teraz u nas gośćmi, żeby zobaczyć i z nami się pomodlić.
16: Ostatnie spotkanie Portu 2.0 jutro o 19 w kościele św. Mikołaja w Krakowie.

Stalowo-szare niebo nad nami i raczej w tej kwestii nic do końca dnia się nie zmieni. Na termometrach teraz 14 stopni, ale odczuwalna na poziomie 10. Wiatr raczej słaby, wieje z północnego zachodu, ciśnienie stabilne i to jest dobra wiadomość, wynoszące teraz 1017 hektopaskali. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to mniej więcej 8 stopni mamy zobaczyć na termometrach, natomiast sobota też raczej upłynie w różnych odcieniach szarości, ale nie będzie padać. I podobnie jak dziś 14 stopni, szansa na słońce w Warszawie już w niedzielę.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8,5 minuty po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Czas rozpocząć ostatni magazyn reporterów w tym tygodniu, bo przecież dziś... Piątek. Pierwsza część naszego spotkania będzie poświęcona pierwszej rocznicy pontyfikatu papieża Leona XIV. Dokładnie rok temu była tam nasza wysłanniczka Patrycja Michońska. Jak pamięta tamte chwile?
2: Poza entuzjazmem, ogromną radością wszystkich, którzy byli zgromadzeni wtedy na placu, pamiętam jasną twarz. Jasną, uśmiechniętą i trochę onieśmielaną twarz papieża Leona. I potem pamiętam także jego pierwsze słowa. Słowa o pokoju, o tym, jak bardzo jest potrzebne nam wszystkim dzisiaj. Z perspektywy tego roku myślę, że Ojciec Święty Leon tym słowom jest i był bardzo wierny. Często prosi o pokój, modli się o pokój, wzywa. Używa bardzo mocnych, wyrazistych, zdecydowanych słów. W obronie uciśnionych, w obronie prześladowanych i w obronie tych, którzy giną.
1: A co na temat Leona XIV mówią nasi biskupi?
3: Jest to papież, który myśli przyszłościowo, który szuka, jak proponować dzisiaj Kościół dzisiejszemu światu, troszkę zlaicyzowanemu, troszeczkę już takiemu opuszczającemu Kościół. A jednocześnie widzimy tą bardzo otwartość, dużą życzliwość, te wszystkie piękne gesty, które w czasie audiencji, które przypominają nam osobiście, Polakom, przypominają Jana Pawła II.
1: A już za kilka chwil zapytamy też o opinie i wrażenia mieszkańców Warszawy. W tej części naszego magazynu również najświeższe wieści z Watykanu, więc bez wątpienia i tam będziemy mogli usłyszeć o pierwszej rocznicy wyboru nowego papieża. Jarek Budnik, zapraszam na piątkowy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: Man Loves a Woman. To oczywiście Percy Sledge. 13 minut po godzinie 16, a my już teraz koncentrujemy się na tym, co przygotowaliśmy dla Państwa w naszym magazynie reporterów, bo właśnie mija pierwszy rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Jakie to były miesiące? Jaki będzie dalszy pontyfikat Ojca Świętego? No i jakie wyzwania i trudności w przyszłości przed papieżem? Posłuchajmy.
1: Annuncio vobis Gaudium Manium, Habemus Papam.
2: Te słowa padły dokładnie rok temu, 8 maja, po zaledwie dwudniowym konklawe. Biskupi zgromadzeni w Rzymie wybrali 267 papieża z Ameryki, kardynała Roberta Prevosta. Konklawę śledziła na miejscu nasza radiowa koleżanka Patrycja Michońska-Dynek, która tak wspomina moment wyboru papieża.
3: Poza entuzjazmem, ogromną radością wszystkich, którzy byli zgromadzeni wtedy na placu, pamiętam jasną twarz. Jasną, uśmiechniętą i trochę onieśmielaną twarz papieża Leona. I potem pamiętam także jego pierwsze słowa. Słowa o pokoju, o tym, jak bardzo jest potrzebne nam wszystkim dzisiaj. Z perspektywy tego roku myślę, że Ojciec Święty Leon tym słowom jest i był bardzo wierny. Często prosi o pokój, modli się o pokój, wzywa. Używa bardzo mocnych, wyrazistych, zdecydowanych słów w obronie uciśnionych, w obronie prześladowanych i w obronie tych, którzy giną.
2: Pierwszymi słowami, które skierował do zebranych na placu Świętego Piotra w Rzymie papież Leon XIV były:
1: La pace sia con tutti voi,
2: czyli pokój z wami wszystkimi. Natomiast słowa, które opisują pierwszy rok pontyfikatu papieża Leona XIV, to spokój i kontynuacja, mówi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki UKSW.
4: Mamy takie uspokojenie wcześniej wzburzonych wód w Kościele katolickim. Spokój, gdy chodzi o wypowiedzi papieża, spokój, gdy chodzi o różne decyzje podejmowane przez Watykan. I jest drugie słowo, kontynuacja. Leon XIV jest tak naprawdę Franciszkiem II, gdy chodzi o wizję Kościoła, gdy chodzi o przyszłość Kościoła katolickiego, gdy chodzi o nowy model Kościoła katolickiego, który wcielił w życie papież Franciszek.
2: Pierwszy rok pontyfikatu pokazał, że Leon XIV ma też bardzo dobrą prasę, zauważa watykanista Michał Kłosowski.
5: To jest papież, który jest bardzo dobrze odbierany przez media, który cały czas szukam klucza do zrozumienia tego pontyfikatu. No i widać, że papież jako intelektualista z jednej strony, z drugiej strony człowiek, który jest tą częścią amerykańskiej duszy, w jakiś sposób zainfekowany tej takiej właśnie ekspresyjności, zewnętrzności w rozumieniu otwartości na media, no dostał duży kredyt zaufania od mediów na całym świecie.
2: Papież Leon w czasie pielgrzymek dał się poznać jako ten, który troszczy się o ubogich i potrzebujących, zauważa ksiądz Maciej Będziński, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
6: Jego spotkania z dziećmi ulicy, z misjonarzami, jego spotkania z osobami opiekującymi się najbiedniejszymi. No i myślę, że też ta wielka otwartość, te gesty papieża Leona w wielu miejscach na świecie, wojna i nieustannie papież wołający o pokój, o poszanowanie godności każdego człowieka i każdego narodu.
2: Ostatni rok to wiele spotkań, audiencji i podróże apostolskie, z których dowiedzieliśmy się, że papież Leon biegle posługuje się kilkoma językami, podkreśla ksiądz profesor Kobyliński.
4: Jest absolutnie poliglotą i to było teraz widać ostatnio w trakcie jego pielgrzymki do kilku krajów afrykańskich. Mówi papież Leon XIV nie tylko w swoim ojczystym języku angielskim, ale zna także perfekcyjnie hiszpański, włoski, a w trakcie tej ostatniej pielgrzymki do Afryki świetnie przemawiał w języku francuskim i w języku portugalskim.
2: Leon XIV myśli strategicznie i zrównoważenie, co czyni go odpowiednim przywódcą na obecne czasy. Jakie trudności i wyzwania przed papieżem?
5: Kuria Rzymska to jest jedna z najważniejszych kwestii na pewno dla niego. Drugą rzeczą jest to, co dzisiaj widzimy w przestrzeni publicznej, ten XXI-wieczny spór o cezaropapizm. Trzecie, ostatnie to technologia, o tym wszyscy mówią. Sztuczna inteligencja rozumiana w kontekście antropologicznym, to znaczy redefiniująca miejsce człowieka we wszechświecie, który nas otacza dzisiaj, i temu ma być poświęcona najbliższa encyklika papieża Leona XIV, o której słyszymy, że ma się wkrótce ukazać.
2: Najbardziej wymownym symbolem pontyfikatu papieża Leona XIV jest powrót do Pałacu Apostolskiego, z czego zrezygnował papież Franciszek. Po 13 latach okna papieskie widoczne z placu Świętego Piotra są znowu odsłonięte. Aneta Paszko, Radio Plus.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A jak pierwszy rok pontyfikatu papieża Leona oceniają polscy biskupi, a także i wierni? O tym już za chwilę w naszym magazynie reporterów, 18 minut po 16. Teraz Fleetwood Mac.

0: Reklama.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Polska pierwsza w sejf. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam!
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 29 minut po godzinie 16. Pierwsza część naszego magazynu, praktycznie w całości poświęcona papieżowi Leonowi XIV, albowiem mija pierwsza rocznica jego pontyfikatu. Dobry pasterz, obrońca wykluczonych, poliglota, intelektualista. Jak właśnie oceniają pierwszy rok pontyfikatu papieża Leona polscy biskupi i wierni? Sprawdziła to Aneta Paszko.
2: Oceniając pierwszy rok pontyfikatu Leona XIV, nie da się uciec od porównań do jego poprzednika, ale jak podkreślają polscy biskupi, to konserwatysta z precyzyjnym wyrażaniem myśli, mówi przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: Jest to papież, który myśli przyszłościowo, który szuka, jak proponować dzisiaj Kościół, dzisiejszemu światu, troszkę zlaicyzowanemu, troszeczkę już takiemu opuszczającemu Kościół. A jednocześnie widzimy tą bardzo otwartość, dużą życzliwość, te wszystkie piękne gesty, które w czasie audiencji, które przypominają nam osobiście Polakom, przypomina Jana Pawła II.
2: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś podkreśla, że Leon XIV to papież na niełatwe czasy zmian.
4: Czas sam napisał ten pierwszy rok pontyfikatu. Żyjemy w czasie dramatycznej wojny. Papież jest wielkim papieżem pokoju. Jest bardzo stanowczy w głoszeniu tej dobrej nowiny o pokoju. Pokazuje, w jaki sposób do pokoju się nie dąży. Nie boi się konfrontacji z takim politycznym myśleniem w świecie. Jest bardzo klarowny, ewangeliczny. Bardzo to jest piękne.
2: Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak zaznacza, że Leon XIV przynosi przesłanie pokoju i duchowej odnowy w świecie pełnym niepokoju.
5: Przede wszystkim w tą pierwszą rocznicę dziękujemy papieżowi Leonowi za jego świadectwo wiary, ale także za odwagę głoszenia Chrystusa. Zaczęło się od światła i daru pokoju. Pokój wam. I myślę, że zapada nam w pamięć, że papież nie tylko jest orędownikiem pokoju, ale jest świadkiem pokoju. Poza tym upomina świat, aby na drodze pokoju nie ustawał.
2: Według badań przeprowadzonych w sieci ponad 40% Polaków pozytywnie ocenia pierwszy rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Jakie zdanie mają mieszkańcy Warszawy?
6: No bardzo fajnie, przyjemny, sympatyczny, bardzo taki uduchowiony, chrześcijański, taki bardzo. Ja jestem bardzo zadowolona.
7: Jest wspaniały. Przede wszystkim jest młody, bardzo jeszcze pełen energii. Ma taki bardzo bliski stosunek do człowieka.
8: Wydaje mi się, że jakiś taki wbrew pozorom powiew świeżości. Nie boję się mówić, co myśli. Na przykład w polityce też. To jest taka odmiana.
2: Pierwszy rok pontyfikatu papieża Leona XIV to także rok przesłań do Polaków. Ojciec Święty zwracał się do naszych rodaków w czasie audiencji generalnych aż 25 razy. Apelował m.in. o pokój i słuchanie Słowa Bożego. Jakie wrażenie papież zrobił na naszych rodakach?
7: Jest otwarty, jest pogodny. Wnosi coś takiego, co wnosił nasz Jan Paweł II.
6: Jestem zadowolona, że właśnie biskup Robert właśnie został właśnie papieżem. Przyszliśmy jako akcja katolicka właśnie oddać cześć i hołd i modlić się za papieża.
7: Życzę Ojcu Świętemu, aby jednoczył nasz Kościół, był wciąż blisko z nami.
2: Jak mówi biskup pomocniczy siedlecki Grzegorz Suchodolski, papież Leon XIV ma dużo do zaoferowania także młodym osobom.
9: Potrafi słuchać, to jest chyba najważniejsze dla ludzi młodych, bo młodzi potrzebują właśnie dzisiaj wysłuchania i takiego kogoś, kto jest czujny na ich pytania i problemy i myślę, że papież Leon to potrafi. Ci, którzy mieli okazję z nim rozmawiać bezpośrednio, na pewno to potwierdzają. Ja miałem okazję już przynajmniej trzykrotnie z nim rozmawiać i naprawdę jest bardzo czujny, uważny i myślę, że młodzi znajdą w nim dobrego przewodnika.
2: Leon XIV ma też łatwość nawiązywania kontaktu i skracania dystansu, uważa biskup pomocniczy lubelski Adam Bab.
10: Jakoś tak jest człowiekiem śmiałym, otwartym na spotkania, wychodzącym do ludzi, nie bojącym się też, myślę, trudnych pytań i odpowiadania na nie na żywo, co nie jest takie proste. A z drugiej strony mamy poczucie jakiegoś takiego, bym powiedział, bezpieczeństwa. To, co jest głoszone przez Kościół, rzeczywiście nie traci na wartości, nie traci na blasku. Bardzo wyraźnie widać w kontekście wojen, niepokojów, które są na świecie. To stanowisko papieża jest tutaj ewangeliczne i klarowne.
2: O ocenę pierwszego roku pontyfikatu poprosiłam także nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego. Kim jestem, by oceniać najwyższą głowę w Kościele? Pierwszy rok to za mało. Wciąż powinniśmy śledzić poczynania papieża, przyglądać się, wsłuchiwać się w jego słowa i poznawać.

0: Zatrzymać go, to my powinniśmy się do niego dostosować. Moi rozmówcy wyrazili nadzieję na długi i owocny pontyfikat papieża Leona XIV i na rychłą wizytę w Polsce. Anna Paszko, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
2: A już za chwilę, jeszcze przed godziną 17, najświeższe wieści z Watykanu, więc znając życie i tam nie zabraknie kilku słów na temat pierwszych 12 miesięcy pontyfikatu papieża Franciszka.

0: Radio Plus Warszawa.
1: A ja oczywiście przyznaję się do błędu. Chodziło mi oczywiście o papieża Leona XIV, a nie o papieża Franciszka. No, to tylko 12 miesięcy pontyfikatu. Takie pomyłki czasem się zdarzają.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na następcę Piotra. Podobnie jak Jan Paweł II, papież udał się w pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. Leon XIV wezwał do odmawiania różańca, zwłaszcza w intencji rodziny i pokoju. Z Pompejów papież udał się po południu do pobliskiego Neapolu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru na następcę Piotra Leon XIV odbył pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zostałem wybrany w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej, musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział papież. W Pompejach wielokrotnie odwoływał się do Jana Pawła II, który również w pierwszą rocznicę pontyfikatu pielgrzymował do tego sanktuarium. Leon XIV przywołał jego słowa.
2: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych Pompejów, konieczne jest głoszenie Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet traci o nich pamięć.
1: Papież zachęcał do odmawiania różańca. Przypomniał, że modlitwa Zdrowaś Maryjo przenosi nas do chwil zwiastowania, kiedy odwieczne Słowo Boże staje się człowiekiem i niesie nam zbawienie.
2: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane i były strzeżone przez tę modlitwę, prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością dziewiczej matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
1: Papież zauważył, że różaniec przenosi nas również do wieczernika, w którym Maryja i apostołowie po wniebowstąpieniu przypominają sobie wszystkie chwile z życia Jezusa.
2: Żaden szczegół nie mógł im umknąć. Wszystko należało zapamiętać, przyswoić, naśladować. Tak rodzi się droga kontemplacyjna Kościoła, której podobnie jak rok liturgiczny, różaniec oferuje syntezę w codziennej medytacji świętych tajemnic. Słusznie różaniec został uznany za kompendium Ewangelii, które święty Jan Paweł II chciał uzupełnić tajemnicami światła.
1: Leon XIV zaapelował w szczególności o odmawianie różańca w intencji rodzin i pokoju.
2: Niech za wstawiennictwem Maryi, wszechmocnej dzięki łasce, od Boga pokoju spłynie obfity strumień miłosierdzia, który dotknie serca, uciszy urazy i bratnią nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za sprawowanie rządów. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, ale tylko boska moc miłości, którą Pan Jezus nam objawił i darował. Wierzmy w Niego, pokładajmy w Nim nadzieję, naśladujmy Go.
1: Drugim etapem dzisiejszej wizyty duszpasterskiej Leona XIV jest pobliski Neapol. W programie przewidziano spotkania z duchowieństwem oraz przedstawicielami lokalnej społeczności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Polska jako pierwszy kraj Unii podpisała umowę na pożyczki Safe. Kolejne dzieci z przedszkola w Lubuskiem zakażone salmonellą. Radom ma najbardziej nowoczesną porodówkę w Polsce. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska jako pierwszy kraj Unii podpisała umowę na pożyczki Safe. Jednym z beneficjentów będzie świętokrzyskie MESCO, producent amunicji oraz broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
1: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami, które są u nas wytwarzane. Produkcja w ramach projektu Safe, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
0: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESCO, i zapowiada też zwiększenie zatrudnienia w zakładzie. Według prezydenta Tarnowa pożyczki Safe to ogromna szansa na rozwój regionu.
2: To nie tylko otwór z Tarnowa, ale też szereg zamówień, miejsc pracy, to nowe hale dla zakładów mechanicznych. Upatrujemy bardzo istotny impuls rozwojowy dla miasta. Liczę na to, że kolejne zamówienia będą do Tarnowa spływać.
0: Mówił prezydent Jakub Kwaśny. W ramach programu Safe tarnowskie zakłady mechaniczne mają otrzymać od 1,5 do 2 miliardów złotych.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. Mężczyzna w obecności dwojga dzieci zastrzelił swoją byłą żonę i uciekł, a następnie odebrał sobie życie. Już wiadomo, że był wcześniej karany.
4: Zaszczono mężczyźnie znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonką i dwójką małoletnich dzieci. Mężczyzna został skazany na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Od chwili zakończenia przedmiotowego postępowania nie były prowadzone inne postępowania dotyczące tej rodziny.
0: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Skiba. Jak dodaje, trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
4: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
0: Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. Nadal nieznane jest jednak źródło zakażenia. 2 pierwsze przypadki pojawiły się na początku tygodnia, 4 kolejne stwierdzono dopiero teraz, mówi Beata Dunal z sanepidu w Gorzowie.
5: Część rodziców nie zgłosiła się do lekarza, natomiast ci, co się zgłosili, no to niestety, ale lekarz nie rozpoznał salmonelli, tylko stwierdził biegunkę.
0: Dzieci są w dobrym stanie, nie trafiły do szpitala. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich zostało zamknięte do odwołania.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Radom ma najbardziej nowoczesną porodówkę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny otwiera nowoczesny trakt porodowy. Na pacjentki czekają komfortowe sale i nowoczesny sprzęt. Modernizację sfinansował samorząd województwa mazowieckiego, mówi prezes zarządu szpitala Bożenna Pacholczak.
6: Oddział funkcjonuje od 2000 roku, od 1 stycznia. No i po 25 latach stwierdziliśmy, że nie możemy pracować w takich warunkach, jakie były. Projektujemy, wykonujemy, modernizujemy, żeby to był nie 21, ale 22 wiek na tym oddziale.
0: Inwestycja kosztowała 25 milionów złotych.

Dziś niebo nad Warszawą i okolicami zachmurzone, ale raczej padać nie będzie. Jeżeli chodzi o temperatury, też nie są najwyższe. Teraz 13 stopni, odczuwalna to stopni 11. Wiatr można powiedzieć, że już teraz słaby. Wieje z północnego zachodu, a ciśnienie 1017 hektopaskali i jest stabilne. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, to nie powinno być mniej niż 8 stopni, a jutro, no właśnie bliźniaczo podobna pogoda, bo i 14 stopni na termometrach i zachmurzone niebo, ale dobra wiadomość jest taka, że w niedzielę w Warszawie zaświeci słońce i będzie trochę cieplej.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8,5 minuty po 17. Jarek Budnik, witam Państwa ponownie i jak zawsze w piątkowe popołudnie w trakcie naszego magazynu reporterów zapraszam na motoryzacyjne opowieści Jarosława Zgirskiego. A co będzie dziś?
2: Izera umarła, niech żyje Izera. To najkrótsze podsumowanie nieoczekiwanego finału długiej epopei pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. O tym dziś m.in. w magazynie, a poza tym o spadkach cen nowych aut i kończącym się pomału niezwykle długim finiszu wyprzedaży rocznika, zaś w teście nowy Citroen C5 Aircross w wersji elektrycznej.
1: Więcej na motoryzacyjne tematy dowiemy się za kilka chwil, bo najpierw wybierzemy się z naszym reporterem na targowisko.
3: Kupił pan jakąś zieleninkę, szczypiorno, rzodkiewkę?
4: Nie, nic tych nie kupuję, bo mam własnym domu.
3: Własny ogródek?
4: Tak.
3: To pana spytam, czego pan szuka o tej porze roku na targu?
4: Tylko jajek i pomidorów.
3: Ale pomidory to już są takie naprawdę słodkie, jak to w sezonie bywają?
4: To już są pomidory, które są pomidorowe, a nie tylko kwaśne. Prawdziwe pomidory to już się dostaje teraz, w tej chwili.
3: A ulubione to co, malinowe, bawole serca?
4: Malinowe.
3: Ale zdarza się jakaś rzodkiewka, szczypiorek, no bo to już taki jest okres.
4: Myślę, że tak.
3: No to jeszcze spytam o ceny. Czy one są konkurencyjne do tych w sklepach?
4: Nie bardzo.
3: Jest trochę drożej, tak, na targu?
4: Nieraz drożej.
1: O, trochę drożej. Ale właśnie, jak jest z jakością sprzedawanych produktów, tego będziemy mogli się dowiedzieć już za moment, więc zanim rozpoczniecie Państwo weekend, zapraszam do wysłuchania drugiej części naszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Swojski szczypior, sałata, rzodkiewka, do tego wyśmienite sery, wędliny, ryby, no i mleko prosto od krowy, a ostatnio także truskawki, ale z Grecji. Miejskie targowiska, zwłaszcza w dni targowe, wciąż cieszą się niesłabnącym powodzeniem kupujących. W jednym z takich miejsc, z mikrofonem, był nasz reporter Marcin Kieca.
2: Kupił pan jakąś zieleninkę, szczypior, no, rzodkiewkę?
3: Nie, nic z tych nie kupuję, bo mam własnym domu.
2: Własny ogródek?
3: Tak.
2: To pana spytam, czego pan szuka o tej porze roku na targu?
3: Tylko jajek i pomidorów.
2: Ale pomidory już są takie naprawdę słodkie, jak to w sezonie bywają?
3: To już są pomidory, które są pomidorowe, a nie tylko kwaśne. Prawdziwe pomidory to już się dostaje teraz, w tej chwili.
2: A ulubione to co, malinowe, bawole serca?
3: Malinowe.
2: Ale zdarza się jakaś rzodkiewka, szczypiorek, no bo to już taki jest okres.
3: Myślę, że tak.
2: No to jeszcze spytam o ceny, czy one są konkurencyjne do tych w sklepach?
3: Nie bardzo.
2: Jest trochę drożej, tak, na targu?
3: Nieraz drożej.
2: A skusił się pan już na greckie truskawki, bo pięknie wyglądają?
3: No ja nie kupuję na wygląd.
2: A na truskawki lepiej poczekać do końca maja, do czerwca?
3: Będziemy mieli swoje.
2: Co dzisiaj pan kupił?
4: Jajeczka, bułeczki i pączki.
2: Czyli takie wypieki także?
4: No tak, tak. Tam jest ta pełna chata, jak to się nazywa.
2: O, ale jajka to chyba...
4: A jaja prawie strusie, nie?
2: No prawie strusie.
4: Złoto 80, ale...
2: Ale co, mają dwa żółtka w środku?
4: No niby tak.
2: Jajecznica z dwóch jajek to prawie wygląda jak z czterech.
4: No ja jem z pięciu zazwyczaj. No.
2: A proszę powiedzieć, czy oprócz jajek i wypieków jeszcze czasami się panu zdarza coś kupić na targu?
4: No ziemniaczki, truskawki, ale swoje truskawki, nie?
2: To znaczy polskie?
4: Tak, bo teraz greckie są.
2: No właśnie widzę, 20 parę złotych.
4: 4 złote, no.
2: 24 złote greckie. One ładnie wyglądają, ale czy w smaku są takie
4: nie,
2: same jak nasze?
4: Nie, nawet nie próbowałem, nie. Nie wiem.
2: A jak ceny generalnie na targu? Czy one są konkurencyjne do tych w sklepach, do tych w dyskontach?
4: No raczej trochę droższe są.
2: Ale człowiek ma świadomość, że może trochę lepsze i jakości?
4: No na pewno swojskie i wie pan ze wsi, nie?
2: Dzień dobry państwu. Chciałem spytać, czy częstymi państwo są gośćmi na targowisku miejskim u nas?
5: Dość częstymi.
2: I czego szukacie? Co kupujecie?
5: Głównie kupujemy ziarna tutaj w tej sprawdzonej już budzie.
2: Ale co, dla ptaków czy dla siebie?
5: Teraz chcieliśmy właśnie dla wiewióreczki, ale nie ma pistaszków. Ale kupujemy orzechy włoskie, figę suszoną, morele, no wszystko lubię.
2: A jakieś nowaliki, no bo już pojawiły się.
5: Teraz też, oczywiście. Mamy szparagi, mamy szczypiorek, rzodkieweczki.
2: A na truskawki się państwo nie skusili?
5: Nie,
2: one są z Grecji.
5: Na razie przeczytaliśmy, że bardzo chłoną te pestycydy. Aha. I się boimy.
2: Tak. I czekacie na czerwiec, kiedy będą nasze.
6: No tak. I zawsze bierzemy u tych państwa sery.
5: Naprawdę rewelacja.
2: A jak z cenami?
6: Sery to są droższe niż normalnie, ale zawsze jest kolejka, mimo tak, wszystko, tak. Bo tak. Warto dać cenę.
5: No, jesteśmy już w takim wieku, że stawiamy na jakość.
2: A swojego ogródeczka państwo nie mają?
5: Mamy.
2: Macie
5: mamy też.
2: I co uprawiacie?
5: No co, wszystko pomarzło teraz. Taki ryzyk fizyk, nie mamy szklarenki żadnej, więc to jest naprawdę loteria.
6: A my lubimy podróże, w związku z tym nie możemy tam szaleć, jeśli chodzi o ogródek, ale...
5: No, mamy drzewka, wiśnie, śliweczkę, właśnie. Mamy czereśnie piękną, no ale
2: co? To wiśniówkę można na zimę zrobić.
5: Można robić.
6: A w zeszłym roku nie mieliśmy ani jednej czereśni.
5: I liczyliśmy.
2: Czy szpaki?
6: I w tym roku nie. Szpaki.
5: Na szpaki mamy sposób, natomiast w tym roku znowu zmarzły. Tak.
2: A jaki sposób mają państwo na szpaki?
5: A, fajny mamy sposób. Balony z helem, te błyszczące muszą.
2: I one się boją, nie siadają?
5: Tak. One się boją tego, jak on się obraca.
2: A to hałasu przy okazji nie robi, bo nie, są takie nie. Armatki, które strzelają no, gdzieś przy sadach?
5: Nie, to nie my.
6: Kiedyś sąsiadka mówiła, że widziała taką chmarę, jak leciała nam nad tą.
5: Na naszą czereśnię.
6: Ale zobaczyli, zawróciły.
2: A, się przestraszyły. Może ktoś z naszych słuchaczy ten pomysł od państwa kupi. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy ceny w tym roku na targu miejskim są wyższe niż w zeszłym roku? Czy takie porównywalne?
6: Trochę droższe.
5: Trochę są wyższe. Po kwiatkach widziałam.
6: Przykładem dzisiejsze te szparagi.
5: Szparagi, tak. Szparagi były w ubiegłym roku 10, 12, a teraz 17 już płaciło.
2: Za bardzo nie jest pani objuczona wychodząc z targu?
7: No nie.
2: A co pani kupiła, co pani poszukiwała dzisiaj?
7: Dzisiaj kupowałam tylko sadzonki na działkę.
2: Dzień dobry, widzę, że co, pomidorki dwa i szczypiorek dzisiaj.
8: Cztery pomidorki.
9: Cztery.
2: Często panie odwiedzają targowisko?
8: Ja byłam w ubiegłym roku w sierpniu.
10: Ja w grudniu byłam ostatni raz. A wszystko

0: Idę na, po jajka. To jakoś się zdarzyło, zabrakło jajek.
1: Ale co, jakieś tu są wyjątkowe jajka do kupienia?
0: No chyba tak, wie pan. No.
1: Pomidory już nadają się, bo też ludzie kupują pomidory.
0: Nie, ja wolę ze sklepu. Te na z rynku jeszcze nie kupowałam.
1: Truskawki dzisiaj są po 24, greckie.
0: A greckie, no to nie wiem, też tak właśnie szłam i myślałam, czy będą ładne truskawki. Zobacz, jak będą ładne, to kupię, a jak nie, to nie.
1: Udane zakupy dzisiaj na targu?
2: Bardzo.
1: I co pani kupiła?
2: Wszystko, co potrzebuje, ale mleczko. No, mleczko.
1: Takie od prawdziwej, krowy.
2: Prawdziwe, twarożek przepyszny. Przepyszny, mięciutki i tak dalej.
3: No, zrobiłem się głodny, nie wiem jak państwo, ale warto wiedzieć, że w Polsce funkcjonuje ponad 2000 stałych targowisk miejskich, mimo czasami znikających targowisk, ta liczba jest względnie stabilna.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
3: A już za chwilę Jarosław Zgirski i magazyn motoryzacyjny Auto Plus.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
12: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl. Ski-team.
13: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: Polska pierwsza w safe. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
13: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
0: Po reklamie.

0: Oj, tak, można było się odrobinę rozmarzyć, ale to chyba taka pora, kiedy oto łatwiej niż w ciągu dnia za 28 minut 18, a już teraz w naszym magazynie reporterów, jak zawsze w piątek, motoryzacyjne ciekawostki. Jestem ciekaw, czym Jarosław Zgirski dziś wjedzie do studia. No właśnie, z czym do nas przychodzi.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry kierowniczkom, kierownikom i ogólnie kierującym, niezależnie od kierunku, do którego zmierzają, no ale umówmy się, że zmierzamy ku dobremu. Co prawda, jakie będzie lato, jeszcze nie wiemy, ale to co wiemy, to pewność, że będzie drogo, bo na stacjach paliw, na polach, w ogrodach, no jednym słowem, dwa słowa, klęska żywiołowa. Jest jednak światełko nadziei, że nawet jak idzie źle, to ostatecznie może wyjść na dobre. Dlaczego? No bo Electromobility Poland, spółka, która od lat, bez sukcesu, budowała Izerę, w końcu ma szansę dopiąć swego. W porozumieniu z Ministerstwem Aktywów Państwowych zawarła porozumienie z tajwańskim gigantem technologicznym Foxconn, który najbardziej polskiej opinii publicznej kojarzy się z produkcji iPhone'ów. W najbliższym czasie to porozumienie ma się zamienić w umowę inwestycyjną, która wskrzesi pomysł na produkcję pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. To naturalny partner dla tego przedsięwzięcia, mówi Przemysław Kuk, dyrektor Departamentu Komunikacji Ministerstwa Aktywów Państwowych.
3: Partner zgodził się na transfer technologii do Polski, to znaczy, że fabryka, która w przyszłości powstanie, nie będzie tylko montownią, ale będzie także szkoliła polskich inżynierów. Kiedy może ruszyć produkcja? Zgodnie z planem budowa fabryki może rozpocząć się na początku 2027 roku. Pierwsze samochody mogłyby zjechać dwa lata później.
2: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma przedstawić decyzję, czy przekaże na ten cel 4,5 miliarda złotych z funduszu KPO. Nieoficjalnie decyzję podejmie do końca maja. Foxconn to gwarancja powodzenia projektu, uważa tymczasem prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.
4: Bardzo ważne będą dalsze szczegóły, ale na tym etapie wydaje się, że współpraca z tą firmą zapewni know-how, możliwości budowania samochodu, który będzie samochodem bardzo nowoczesnym, konkurencyjnym, a z drugiej strony ambicje firmy, która chce wejść na rynek

0: Europejski we współpracy z europejskim partnerem mogą spowodować, że skala tego przedsięwzięcia będzie znacznie większa niż pierwotnie to było przewidywane.
1: Można zatem powiedzieć, że projekt Izera wraca, choć tej nazwy raczej już nie usłyszymy. To mam do rozważenia kolejną – Beskid. To nazwa auta, które w latach 80. ubiegłego wieku wzbudziło wielkie zainteresowanie. Nie tuzinkowym wyglądem, no ale zabrakło pieniędzy, jak zwykle wkładu dewizowego, by inżynierowie z FSM mogli go naprawdę stworzyć. Wymawiana z angielska ta nazwa też będzie pewnie niczego sobie. Beskid, biskuit, ciasteczko. Komu? Choćby na deser. Pierwszy raz od wielu lat wyprzedaż aut z poprzedniego rocznika trwa tak długo. Mamy początek maja, a na placach dealerskich wciąż stoi dużo samochodów z rocznika 2025. Ponoć na stoku wciąż zalega 20 tysięcy niesprzedanych samochodów z poprzedniego roku. To efekt rosnącej chińskiej konkurencji, twierdzi Katarzyna Siwek z superauto.pl.
2: Przyjmując, że takich aktywnych marek jest obecnie na rynku około 20, a każda ma w ofercie średnio 4-5 modeli, oznacza to, że dzisiaj oferta nowych samochodów na rynku jest większa o 80-100 zupełnie nowych aut, których jeszcze nie było na rynku 2 lata temu. Pozytywnym tego efektem dla nabywców samochodów jest spadek cen, a do tego dochodzą naprawdę sobite rabaty. Wynoszą one średnio od 10 do 23% w zależności od segmentu rynku, a także rocznika. Co ważne, o tego nabywcę walczą już nie tylko koncerny chińskie, ale też japońskie, koreańskie czy europejskie, które przebudziły się pod wpływem chińskiej konkurencji.
1: Oby tylko przebudzenie nie przyszło za późno, czyli jak mawiały nasze babcie, rychło w czas. Co ważne, upust cenowy to nie jedyna korzyść dla odwiedzających obecnie punkty i salony sprzedaży. Coraz częściej sprzedawcy do oferowanych samochodów dodają wydłużone gwarancje czy tanie polisy ubezpieczeniowe. Wyprzedaż trwa już rekordowe 8 miesięcy i końca nie widać. Ot, błogosławiona konkurencja. Teraz przerwa, a po niej motowieści w skrócie, a w teście elektryczna nowinka Citroen C5 Aircross drugiej generacji. Auto Plus.

0: Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Witam w drugiej części magazynu. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że na ulice polskich miast mogą wkrótce wyjechać autonomiczne taksówki. Takie są w każdym razie plany jednej z firm, która chce uruchomić w naszym kraju testy robotaksi. Co prawda prawodawstwo nie pozwala jeszcze na oficjalne korzystanie z takich pojazdów, to jednak słychać liczne głosy z branży motoryzacyjnej, że szybkie unormowania prawne w tej kwestii są konieczne nie tylko na poziomie unijnym, ale także nasze, by w Polsce nie odjechał obecny wyścig technologiczny. Tymczasem w Nissanie zapowiadane są kolejne zwolnienia, tym razem blisko 10% pracowników w Europie. Powód jak zawsze, przywrócenie rentowności marki. Japończycy, mimo całkiem niezłych wyników w samej Polsce, wreszcie regionów muszą mocno ciąć koszty. W angielskich zakładach w Sunderland ograniczona zostanie produkcja z dwóch linii do tylko jednej. Idźmy na parking, bo tam też takie lekkie zamieszanie.
0: Test Auto Plus.
1: Od samego początku Citroen C5 Aircross wzbudzał zainteresowanie nie tylko dlatego, że był kompaktowym SUV-em, ale ze względu na przestronne wnętrze i ciekawe wzornictwo. Francuzi, tworząc drugą generację tego modelu, poszli więc za ciosem i stworzyli auto jeszcze większe i jeszcze bardziej oryginalne. W nowym SUV-ie Citroena zmienił się także wygląd, o ile z przodu i z boku raczej nie budzi zastrzeżenia, bardziej uznanie i respekt, bo jest dość muskularny, o tyle tył dla wielu może być dyskusyjny. Nawiązuje stylistycznie do rozwiązań z Toyoty CHR, tyle że bardziej podkręconych, z takimi odstającymi światłami pozycyjnymi wychodzącymi poza obrys pojazdu. Dość futurystycznie to wygląda, trochę jak tył ścigacza z Gwiezdnych Wojen. Wnętrze C5 Aircross zostało zaprojektowane z rozmachem i nieco odlotowo. Plastiki i deski rozdzielczej są twarde, tylko centralne paso bity przyjemną i miękką tapicerką, jednak spasowaniu poszczególnych elementów nie można nic zarzucić. Całość zaś wygląda interesująco, co nie znaczy, że idealnie, bo w centralnym 13-calowym ekranie skupiona jest obsługa większości parametrów pojazdu z klimatyzacją i przewietrzaniem. O ile dostęp do najważniejszych ustawień klimy jest względnie prosty, o tyle inne ustawienia wymagają już uwagi i czasami przeklikiwania się przez różne podmenu. Fotele testowanej wersji Max były bardzo wygodne, dodatkowo wyposażone w masaż fotela kierowcy oraz pasażera. Miejsca na nogi w drugim rzędzie na pewno nie zabraknie nawet wysokim osobom, no może nad głową nie będzie wtedy zbyt dużo miejsca, ale i tak jest dobrze. Bagażnik ma pojemność 565 litrów, jest o 15 litrów mniejszy od poprzedniej wersji. Ma wnęki przy nadkolach i w wersji z dwudzielną komorą podłoga kufra jest pozbawiona progu utrudniającego czasem załadunek. Redakcyjny test nowego SUV-a rozpoczął się od jego wersji elektrycznej, czyli EC5 Aircross. Układ napędowy miał moc 213 koni i baterię trakcyjną o pojemności netto prawie 74 kWh. Katalogowo zasięg na takiej baterii to 520 km, niestety jak we wszystkich elektrykach. Dane producenta to wartości teoretyczne. Podczas licznych jazd w różnych warunkach średnia zużycia energii wyniosła 20,5 kWh na 100 km, czasem w ruchu miejskim spadając do około 18,5-19, zaś na autostradzie rosnąc do 25,8, czyli prawie 26 kWh. To oznacza, że o ile po mieście będzie to niecałe 400 km zasięgu, to już na trasie trzeba się liczyć z ładowaniem co jakieś 250-280 km. A bateria przyjmie prąd o maksymalnej mocy 160 kW. Zawieszenie elektrycznego C5 Aircross było przyjemne, ale nastawione na komfort, a nie sportowe doznania, choć nawet wtedy nadwozie zbytnio się nie przechylało. Nie jest to jednak zawieszenie doskonałe, bo na tylnej kanapie pasażerowie wyraźnie odczuwają jego pracę. Podsumowując, nowy C5 Aircross urósł i wydoroślał, zyskując przy tym nieco futurystyczny wygląd. Elektryczna wersja ma akceptowalny zasięg, ale ponoć Citroen szykuje już opcję z bardziej pojemnym akumulatorem. I jeszcze jedno. Znów bardzo wyraźnie widać, jak bardzo Citroen idzie ścieżką wyznaczoną przez Dacię i to nie jest bynajmniej zarzut. Proszę zobaczyć, to naprawdę ciekawe auto. Bazowo elektryczny C5 Aircross kosztuje 175 tysięcy złotych. Testowana wersja Max zaczyna się od 205, ale wraz z doposażeniem cena zatrzymała się na 224 tysiącach złotych. W kolejnym teście gorąca nowość Renault Clio 6 generacji z pełną hybrydą pod maską. To wszystko już w dzisiejszym magazynie. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi lub uchwytów, a zapowiadany deszcz niech nam ulży i otworzy wyschnięte lasy, prawda? Na spacerki. Do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.
2: Dobrze, że dodałeś lasy na spacerki, bo już się bałem, że właśnie przy tak suchej ściółce chciałbyś do lasu wjeżdżać samochodem, a to byłoby raczej nierozważne. Jarosław Zgirski wróci do nas już za tydzień, a tym właśnie akcentem motoryzacyjnym kończymy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo pięknie Państwu dziękuję. Przypominam, że w poniedziałek parę minut po 16 znów się usłyszymy, ale gdyby ktoś z Państwa tylko miał na to ochotę i takie było Państwa pragnienie, to ja zapraszam do warszawskiej Strefy Plusa w piątkowe popołudnie, parę minut po 18, czyli za chwilę.

0: Firmy zbrojeniowe liczą na pieniądze z sejfu, umowa podpisana. Polska metoda badania jest skuteczniejsza niż cytologia. Ikony z Supraszla w Krakowie, wystawa od jutra w Muzeum Świętego Jana Pawła II. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska podpisała umowę o unijnym sejf. Dostaniemy ponad 40 miliardów euro nisko oprocentowanych pożyczek na zbrojenia. Dzięki temu możliwa będzie finalizacja kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia.
1: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa, inne armaty i działka.
0: Mówił prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Przypomnijmy, w połowie marca prezydent zawetował ustawę wdrażającą sejf. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważniła szefa MON-u i ministra finansów do podpisania umowy na wielomiliardowe pożyczki. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Miłosz Sztępień.
2: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
3: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
2: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
4: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił kabinet prokuratora?
2: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek wydał już śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Polskie badania przełomem w wykrywaniu raka szyjki macicy. Chodzi o pracę naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii, którzy analizowali skuteczność nowego testu HPV-HR. Zgodnie z ustaleniami warszawskich naukowców ma on znacznie większą skuteczność niż stosowana dotychczas cytologia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: HPV-HR to badanie na poziomie genetycznym. Dla pacjentki nadal oznacza to konieczność, podobnie jak przy cytologii, pobrania wymazu z szyjki macicy. Ale skuteczność wykrywania wirusa brodawczaka jest znacznie większa. Zachwalał nową metodę Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii.
6: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko dwukrotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
5: Warto podkreślić, że ta metoda już jest dostępna, a kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ikony z Supraszla w Krakowie. Wystawa Jej Chwała Niezrównana ukazuje wizerunki Maryi datowane od XVII do XIX wieku. Wystawę będzie można oglądać od jutra w Muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie. Warto zwrócić uwagę na wizerunek Matki Bożej Kazańskiej, którą w XX wieku skradziono z kazańskiego monasteru. Po wielu latach trafiła do Ojca Świętego, a on zwrócił ją do cerkwi.
8: Jestem przekonana, że Jan Paweł II na widok tych ikon też uśmiecha się z nieba i czuć jego ducha tutaj, ponieważ właśnie jego styczność z Matką Bożą, ona z tego miejsca promieniuje. Czujemy jej opiekuńczą obecność.
0: Mówiła Katarzyna Korzeniowska, dyrektor Muzeum Jana Pawła II w Krakowie. 120 ikon będzie można zobaczyć już jutro.

A ja spoglądam na termometr, tam tylko 13 stopni, odczuwalna to 10, wiatr na szczęście już słabo, wieje z kierunku północnego i północno-zachodniego, a ciśnienie 1017 hektopaskali, na szczęście jest stabilne. Spojrzeniem na niebo też nie napawa nas optymizmem, szaro, szaro, szaro, tylko te odcienie praktycznie można zobaczyć nad Warszawą i okolicami, ale jak mówią synoptycy, dziś padać nie będzie, jutro też deszcz raczej mało prawdopodobny, mimo zachmurzonego nieba i podobnej temperatury, jaką mamy dziś. Natomiast w niedzielę można spodziewać się w Warszawie słońca.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12,5 minuty po godzinie 18. Jarek Budnik, bardzo jest mi miło, że jesteście Państwo razem ze mną. To jest Warszawska Strefa Plusa, ale oczywiście najważniejsze jest to, że dzisiaj piątek. Tak, tak, zaczyna się weekend. Część z Państwa pewnie już go zaczęła. Niektórzy właśnie już czynią ostatnie przygotowania, czyli zamykają wszystkie sprawy związane z pracą, żeby po prostu tym weekendem się cieszyć. I to jest bardzo słuszna koncepcja, bo właśnie absolutnie zasłużyliśmy sobie na to, żeby ten weekend to był czas odpoczynku, choć no właśnie, tak patrzę przez okno, pogoda raczej do spacerów nie zachęca, ale tak jak mówią synoptycy, raczej padać nie będzie, więc jeżeli się cieplej ubierzemy, to oczywiście można, ale można też zostać w domu i słuchać sobie w komfortowych warunkach, siedząc na wygodnym fotelu warszawskiej Strefy Plusa, w której chciałbym Państwa zabrać już za chwilę do miejsca wyjątkowego. Miejsca, które zostało zamknięte jakiś czas temu, gdy rodziło się dziecko. W momencie, kiedy to miejsce było zamykane, to już teraz chodzi tak mniej więcej do piątej klasy szkoły podstawowej. Tak, tak, 12 lat minęło od czasu, kiedy została zamknięta sala kongresowa i chciałbym co nieco o niej Państwu opowiedzieć, no bo jest już jakieś, choć na razie niewielkie, światełko w tunelu. Warszawa.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Dwie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę
16: do mojej idę.
3: Tylko w tę sobotę mango 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk, a szynka wieprzowa bez kości Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego kapsułki do prania Wizir All in One Pot.

ma nam krakowski splin. Jest 18.30, a to jest warszawska strefa plusa i to jest piątek, czas relaksu i odpoczynku. No właśnie, czas, kiedy już możemy odrobinę się wyluzować. Drodzy Państwo, od 12 lat nieczynna jest sala kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki. Remont generalny rozpoczął się w 2023 roku i miał się zakończyć 3 lata później. Niestety ciągle jeszcze nie jest on zakończony, ale jak mówią ci, którzy przy tym remoncie brali udział, trudno jest remontować coś, co nie ma żadnej dokumentacji w znaczeniu takim, jaki to rozumiemy obecnie. No i co i rusz, pojawiają się jakieś niespodzianki. Chyba największą niespodzianką związaną z salą kongresową była ogromna ilość azbestu, a jak wiadomo, azbest jest tym bardzo szkodliwą substancją. Trzeba było go usunąć w całości, a też i usuwanie azbestu jest ograniczone pewnymi przepisami, tak by było ono bezpieczne dla tych, którzy przy tym remoncie pracują, a podobno azbest był wszędzie, w ścianach, otaczał różnego rodzaju instalacje, czyli instalację elektryczną, wodną, czy też hydrauliczną, po prostu azbest, ale teraz już remont jest na finiszu i wszystko wskazuje na to, że terminy, które są już teraz podawane, będą utrzymane. Ja tylko Państwu powiem, że jeżeli pamiętacie, bo to kawał czasu, sala kongresowa jest już nieczynna, tam były takie krzesełka, takie czerwone z białymi elementami. No i właśnie te krzesełka, przynajmniej takie jest moje wrażenie, były sakramencko niewygodne, jakby to powiedzieli podhalanie. No i podobno te, które będą nowe, będą utrzymane w podobnej kolorystyce, ale będą o wiele wygodniejsze, bo będą praktycznie takie same jak te, które są zamontowane we włoskiej La Scali. No to już brzmi dobrze i, że tak powiem, światowo. Oczywiście cała sala kongresowa będzie spełniała wszystkie najnowocześniejsze standardy. No i oczywiście nad wszystkim też czuwa konserwator zabytków, bo przecież Pałac Kultury i Nauki w całości jest wpisany do rejestru zabytków, więc to też uniemożliwia prowadzenie prac szybko. Mam nadzieję, że skoro są prowadzone trochę wolniej, to są prowadzone bardzo, ale to bardzo dobrze. No i już teraz wiadomo, że w roku 2028 będzie można do sali kongresowej wejść. I tu moje pytanie do Państwa, no bo podobno jak przekazała pani prezes Pałacu Kultury i Nauki, warszawiacy są podzieleni, kogo by chcieli zobaczyć na koncercie inauguracyjnym. Jedni chcą Rolling Stonesów, inni chcieliby Mazowsze. A kogo państwo by chcieli? Proszę do mnie napisać. Może złożymy jakąś petycję. Proszę pisać na warszawska@radioplus.pl. Kto powinien wystąpić na otwarcie sali kongresowej? Bardzo jestem ciekaw państwa pomysłów i propozycji i obiecuję, że jeżeli uzgodnimy jakiś wspólny front, to taką petycję do Zarządu Pałacu Kultury i Nauki wyślemy, żeby właśnie spełnić również i nasze marzenie. Kogo chcielibyście Państwo usłyszeć na otwarcie sali kongresowej po wieloletnim remoncie? To będzie połowa 2028 roku. Czekam na propozycję. Warszawska@radioplus.pl.

0: Si tu n'existe pas, żada sens. Za 19,5 minuty będzie godzina 19. Nie wiem, czy Państwo byli razem z nami w trakcie magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Dziś był m.in. materiał o targowiskach, których w Polsce ciągle jest bardzo dużo i cieszą się wielką popularnością wśród kupujących. I ja chciałbym Państwa zaprosić na jedno właśnie z targowisk w Warszawie już jutro, ponieważ rusza kolejna już edycja projektu kulinarno-edukacyjnego Warszawskie Targowiska Nie Marnują. I właśnie już jutro przy placu Szembeka, tam gdzie jest targowisko, będzie fajna impreza, gdzie będzie można właśnie się dowiedzieć, jak to zrobić, żeby ograniczyć marnowanie jedzenia, bo to ciągle jest bardzo duży problem. Jak właśnie zrozumieć zagadnienie odpowiedzialnej konsumpcji, a także właściwie gospodarować odpadami komunalnymi. Te wszystkie warsztaty, które będą odbywały się w różnych miejscach, są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów, więc nawet gdyby Państwu w ostatniej chwili przyszła ochota, żeby się wybrać w tamto miejsce i skorzystać z takich warsztatów, to nie ma najmniejszego problemu. Będą różnego rodzaju quizy, warsztaty, tak więc sporo się będzie działo. Wszystkie szczegóły i miejsca, gdzie będą się te warsztaty odbywać, są na stronie projektu Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Ja przypomnę tylko, że jutro na plac Szembeka, to jest 9 dzień maja, ale jeszcze 6 czerwca i 5 września odbędą się tamże warsztaty. Przy hali Marymąckiej 16 maja, 13 czerwca i 12 września, także na ulicy Gierdziejewskiego, to oczywiście Ursus, maj, czerwiec, wrzesień również, i w Falenicy takie warsztaty się odbędą. Gdyby Państwo chcieli skorzystać i wziąć w nich udział, to oczywiście Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Wszystkie szczegóły i bardzo precyzyjne informacje tam Państwo znajdziecie. No, może jest to pomysł na to, jak spędzić sobotę.
1: Warszawska Strefa Plus.
2: Pienso con sueño para siempre.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravanning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna wiesiada. Warsaw Caravanning Festival, 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
2: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

We don't need another hero. Tina Turner, 8,5 minuty przed godziną 19. Drodzy Państwo, ja tylko przypomnę, że czekam na Państwa propozycje dotyczące listy artystów, którzy mogliby wystąpić na inauguracyjnym otwarciu sali kongresowej po remoncie. To ma nastąpić w połowie 2028 roku, czyli można powiedzieć, że już za moment. Proszę pisać na warszawska@radioplus.pl, warszawska@radioplus.pl. Kto Państwa zdaniem powinien wystąpić na otwarciu po remoncie, kilkunastoletnim remoncie sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki?

0: Prokuratura może zająć się przeciekami z matur, jest zawiadomienie. Protest przeciwko bazie paliw w Szczecinie. Powiemy też o stratach przyrodniczych po pożarze w Puszczy Solskiej. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur, złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy zdjęć arkuszy maturalnych, które znalazły się w sieci. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę i wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstwa. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niezwłocznie zaproszę nowego szefa BBN-u na spotkanie, zapewnia wicepremier i szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego pokieruje Bartosz Grodecki, były wiceszef MSWiA w rządzie PiSu. W kwietniu ze stanowiska zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Jest szansa na lepszą zmianę, mówi wicepremier Kośniak-Kamysz.
2: Mogliśmy się spotkać tutaj w parlamencie, jak był wiceministrem, ale do tej pory nie współpracowałem. Oczywiście, że trzeba dać szansę. Wiele lat w dyplomacji, z tego co widziałem. Później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które też jest ważne. Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy.
0: Do najważniejszych zadań nowego szefa BBN-u należeć będą m.in. działania na rzecz reformy sił zbrojnych oraz współpraca z sojusznikami z NATO. Głośny protest w Szczecinie. Mieszkańcy Podjuch wyszli na ulicę sprzeciwiając się budowie ogromnej bazy paliw w pobliżu ich domów. Rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
3: Żyć w normalnym, czystym powietrzu. Gdzie tu są ekolodzy?
4: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
5: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą nie tak, trzeba rozebrać. A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
0: Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Zniszczonych zostało setki hektarów cennego lasu na Lubelszczyźnie. Spalona część Puszczy Solskiej obejmowała siedliska rzadkich gatunków zwierząt, roślin oraz torfowiska. Odbudowa ekosystemu potrwa, mówi inżynier i leśnik oraz lubelski przyrodnik Jakub Orłowski.
7: My tutaj już tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Przyroda powinna sama ten obszar zagospodarować. Niestety uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też spore obszary torfowisk, a odbudować torfowisko to już jest bardzo długi proces i przyroda sama musi to zrobić i stworzyć.
0: Taki pożar na długie lata może zmienić lokalny ekosystem, ale natura sukcesywnie się odbuduje, dodaje przyrodnik.
7: W przypadkach tego typu pożarów na przykład pomocne są bobry, dlatego że one zatrzymując wodę w lasach, budując swoje zapory i zastawki, podwyższają poziom wód, które są na łąkach, polach czy w lasach właśnie. I tak naprawdę jak teraz przez puszczę jeździłem, to woda była w lesie tylko tam, gdzie były bobry.
0: Las pod Biłgorajem zapalił się we wtorek po południu, spłonęło prawie 300 hektarów. Dogaszanie może potrwać jeszcze przez kilka dni.

Na niebie widać chyba wszystkie odcienie szarości. Zachmurzyło się nad Warszawą i okolicami i to nawet solidnie, ale synoptycy twierdzą, że padać dziś ani jutro nie powinno. Deszcz możliwy dopiero w poniedziałek, wtorek. A jeżeli chodzi o sytuację na termometrach, to teraz 12 stopni, odczuwalna okolice 10, wiatr słaby wieje z kierunku północnego, a ciśnienie 1018 hektopaskali jest stabilne. W nocy około 8 stopni, raczej nie powinno być chłodniej. Jutro, podobnie jak i dziś, czyli maksymalnie 14, tak jak mówiłem, niebo zachmurzone, ale niedziela z trochę wyższą temperaturą i ze słońcem.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 13 minut po godzinie 19, a przed chwilą czerwone gitary i Anna Maria. Na to piątkowy wieczór i Warszawska Strefa Plusa, do której gorąco i serdecznie Państwa zapraszam. Jarek Budnik. Mam nadzieję, że już tylko i wyłącznie odpoczynek Państwu w głowie. Tego oczywiście życzę z całego serca, ale chciałbym wrócić pamięcią do roku 2024, bo wtedy w warszawskim zoo urodziła się, oprócz 30 innych ssaków, wyjątkowa żyrafa o bardzo ładnym imieniu Pietruszka. Okazuje się, że Pietruszka została odtrącona przez swoją matkę i musiała być dokarmiana przez opiekunów w warszawskim ogrodzie zoologicznym i było wiadomo, że raczej Pietruszka długo w Warszawie nie zostanie. No i tak też się stało. Już w 2025 roku pojawiła się informacja, że żyrafa Rothschilda o imieniu Pietruszka będzie musiała ogród warszawski opuścić. No i już jest znana konkretna data i nawet będzie przygotowane specjalne pożegnanie w środę 13 maja, ale gdyby Państwo chcieli, to oczywiście jeszcze w ten weekend śmiało można na wybiegu żyrafę Pietruszkę zobaczyć i okazuje się, że trafi ona do ogrodu zoologicznego, który będzie niedaleko Warszawy. No i tak się zastanawiałem, jak wygląda transport takiej żyrafy. Czy to tak jak w filmie Wielka Majówka, może Państwo pamiętacie, grupa Manam i żyrafa na takiej przyczepce, oczywiście z szyją i głową wystającą poza jej obrys, ale no właśnie, sprawdziłem, żyrafa Rothschilda, jeżeli chodzi o samce, to około 6 metrów, samice są trochę mniejsze, trochę niższe, ale to też co najmniej 5 metrów, więc się zastanawiam, że ci, którzy będą ją transportowali, to muszą tak zaplanować trasę, żeby nie było żadnych mostów albo wiaduktów. No, niewątpliwie jest to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne i chyba dobrze, że to będzie ogród zoologiczny niedaleko Polski, więc ta trasa Pietruszki do nowego miejsca zamieszkania zbyt długa nie będzie. A swoją drogą to musi być niesamowite wydarzenie, jadąc samochodem, zobaczyć właśnie transport żyrafy na ciężarówce obok. No to mogłoby być niezłe wydarzenie. Może właśnie dowiemy się, gdzie ona może trafić i ktoś takie zdjęcie na pamiątkę sobie ustrzeli. Więc przypomnę, 13 maja oficjalne pożegnanie Pietruszki w warszawskim ogrodzie zoologicznym, na które ogród wszystkich Państwa zaprasza. A w ten weekend można z pewnością jeszcze zobaczyć uśmiechniętą Pietruszkę, jak pomyka sobie po wybiegu warszawskiego zoo. No to w takim razie wracamy do przebojów z nutą nostalgii, żeby trochę zrobiło się cieplej, bo rzeczywiście na dworze niezbyt przyjemnie. 16 minut po 19. Irene Cara, a zaraz potem Crowded House. Warszawa.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899

0: No, użycie promocji cena przed obniżką 20,99. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.

Bo do tanga trzeba dwojga, tak ten świat stworzony jest i budka suflera w Radiu Plus Warszawa 29,5 minuty po godzinie 19, a to warszawska strefa plusa i właśnie piątkowy wieczór, początek weekendu i szansa na to, by puścić wodze fantazji, no i zastanowić się, kto mógłby wystąpić na inauguracyjnym koncercie po zakończonym w 2028 roku remoncie sali kongresowej. No bo właśnie pojawiają się bardzo różne propozycje na warszawska@radioplus.pl. Państwo pisali, kto państwa

by chciał na tej scenie zobaczyć grupę Perfect, ale tak, żeby na jednej scenie stanęli obok siebie i Grzegorz Markowski, i Zbigniew Hołdys. Byłby to piękny koncert, ale czy to jest możliwe? No właśnie, może z okazji otwarcia sali kongresowej takie cuda też są możliwe. Ale pojawiła się też propozycja, by na tej scenie pojawił się artysta, jak on się nazywa, proszę, ten młody, który bierze takie wielkie pieniądze za koncerty. No, wiecie państwo, nie mogę teraz tego maila znaleźć. Skolim, właśnie, żeby na scenie pojawił się Skolim, ale obawiam się, że skoro on jest najdroższym artystą w Polsce obecnie, to skoro remont sali kongresowej kosztował tyle milionów, to po prostu nie będzie organizatorów na jego występ stać. Jakie są jeszcze państwa propozycje mniej lub bardziej serio, proszę napisać warszawska@radioplus.pl. Kto już za moment, czyli w połowie 2028 roku, mógłby wystąpić na scenie sali kongresowej, by uświetnić jej otwarcie po remoncie, który trwa już kilkanaście lat.

Flames of Love, płomienie miłości i fancy, i od razu zrobiło się cieplej, nieprawdaż? Za 20 minut będzie godzina 20. No właśnie, zaczyna się weekend, więc tak sobie myślę, że część z Państwa będzie chciała gdzieś się wybrać na łono przyrody, a to informacja od Kampinoskiego Parku Narodowego, który wprowadził całkowity zakaz używania ognia. Oczywiście jest to związane z bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym spowodowanym tą bardzo długotrwającą już suszą. Zakaz obowiązuje do 14 maja i jak czytamy w ogłoszeniu, w związku z bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym, trzeci stopień, wilgotność ściółki poniżej 10% oraz brakiem prognozowanych opadów gwarantujących poprawę sytuacji, dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego wprowadza czasowy zakaz używania ognia. Zakaz będzie obowiązywał do 14 maja, ale oczywiście w przypadku braku opadów może zostać przedłużony, więc proszę pamiętać, w parku nie można rozpalać ognisk, grillów, kuchenek gazowych, pochodni i wszystkich innych źródeł mogących spowodować pożar. Oczywiście można spacerować, ale nie można korzystać na przykład właśnie z grilla, nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Proszę o tym pamiętać dla bezpieczeństwa swojego, a także bezpieczeństwa lasu. Podobnie jest z wjeżdżaniem samochodami. W momencie, kiedy ta ściółka jest tak bardzo wysuszona, czyli ma poniżej 10%, wysoka temperatura katalizatora też może doprowadzić do tego, że po prostu wywołamy pożar, a chyba nikt sobie by tego nie życzył, więc proszę zachować ostrożność i do lasu najlepiej wjechać na rowerze, a jeżeli ktoś na przykład będzie w lesie palił papierosy, tacy też się zdarzają, śmiało proszę zwrócić uwagę, no bo jest to absolutnie zakazane i może doprowadzić do wielkiej tragedii, jakiej byliśmy świadkami na Lubelszczyźnie, więc proszę zachować ostrożność i właśnie korzystać z uroków lasu, ale też mieć nadzieję, że ten deszcz w końcu przyjdzie, ma zacząć padać w przyszłym tygodniu, więc może sytuacja ulegnie poprawie. No właśnie, wszyscy mamy na to nadzieję, chociaż tak jak patrzę na to niebo teraz nad Warszawą, to aż trudno uwierzyć, że dziś i jutro nie będzie padać.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: wiesz, co chcesz.
1: Grupa Perfect, niewiele ci mogę dać, ależ to pięknie brzmi, prawda? Za 8 minut będzie 20, powoli kończy się dzisiejsza piątkowa warszawska Strefa Plusa. Jarek Budnik, bardzo Państwu dziękuję, życzę cudownego weekendu. Niech to będzie fajny czas, proszę odpocząć, nabrać sił i oczywiście słyszymy się już w poniedziałek, parę minut po 16, a to Szade, na do widzenia, Smooth Operator.

0: Rząd podpisał umowę na unijne pożyczki Sejm, Pałac Prezydencki mówi o konsekwencjach. Naczelna Izba Lekarska domaga się dymisji wiceminister zdrowia. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 44 miliardy euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część między innymi do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
3: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
0: Podpisanie umowy SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Groził, że poleje benzyną i podpali polityków poznańskiej KO, usłyszał wyrok. Sąd skazał Łukasza S. na 3 miesiące bezwzględnego więzienia za groźby kierowane wobec ministra sportu Jakuba Rutnickiego i zastępcy prezydenta Poznania Marcina Gołka.
4: Dla mnie to jest pozytywny sygnał, że dzisiaj nie można być bezkarnym, że również w internecie nie jest się anonimowym i że za takie czyny ponosi się odpowiedzialność. I mam nadzieję, że to trafi do informacji wielu osób, czy do wiadomości wielu osób, które mają takie ciągoty, żeby w internecie hejtować.
0: Mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. Skazany 46-latek wyszedł już z więzienia. Sąd wziął pod uwagę okres tymczasowego aresztowania. Łukasz S. dostał też 20 godzin prac społecznych. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Izba w piśmie do premiera i domaga się dymisji. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
5: Szarą goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
6: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żebyśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
5: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
7: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
5: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Minęło 12 miesięcy pontyfikatu Leona XIV. Kardynał Robert Prevost został papieżem 8 maja 2025 roku. Jak zauważa watykanista Michał Kłosowski, Leon XIV ma bardzo dobrą prasę.
9: To jest papież, który jest bardzo dobrze odbierany przez media, które cały czas szukają klucza do zrozumienia tego pontyfikatu. No i widać, że papież jako intelektualista z jednej strony, z drugiej strony człowiek, który jest tą częścią amerykańskiej duszy w jakiś sposób zainfekowany tej takiej właśnie ekspresyjności, zewnętrzności w rozumieniu otwartości na media, no dostał duży kredyt zaufania od mediów na całym świecie.
0: W słowach kierowanych do dziennikarzy Leon XIV wielokrotnie apelował o odrzucenie agresywnej retoryki. Wskazywał, że media mają jednoczyć, a nie dzielić, promując szacunek i poszukiwanie prawdy.
8: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
10: Witam serdecznie w piątkowy wieczór i zapraszam na 4-godzinną prywatkę z Radiem Plus. Zaczynamy słonecznie. Gumbay Dance Band i Son of Jamaica, potem Saragossa Band i Zabadak. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds,
11: butterfly.

była formacja Saragossa Band, a przed nami dwa utwory, które wyprodukował Frank Farian. Pierwszy to Bahama Mama w wykonaniu grupy Bonem, a drugi to Bend Me, Shape Me. Ten utwór wykona Gilla.

0: To była wokalistka i gitarzystka basowa Gila, Bend Me, Shape Me. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
9: Tanie tutaj jest Stokrotka.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Drugi piątkowy miks otwiera hiszpański duet Baccara piosenką The Devil Sent You to Laredo. Potem El Chato i Obibire, będzie też grupa Gypsy Kings, wiązące swoich największych hitów.
2: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the

To była grupa Chocolates, a przed nami trio Gibson Brothers w ich wykonaniu Mariana, potem Manhattan Transfer Quantum. No i ten miks, tak jak zaczynał duet Baccara, tak też go zakończy utworem Granada.

0: hiszpański duet Bakara utworem Granada zakończył ten mix.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Suzy Quattro, przypominamy jej wielki hit nagrany wspólnie z Chrisem Normanem, to piosenka Stumbling In, potem kolejny duet Bonnie Tyler, Shaking Stevens, Rocking Good Way, no i jeszcze jeden duet Maggie Reilly, Mike Oldfield i Moonlight Shadow.

0: Grupa China Crazy z utworem Wishful Thinking zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami hity spod znaku Italo Disco. Na początek Silver Pozzoli i Around My Dream. Potem Baltimora, Tarzan Boy i Danny Keith w piosence Keep On Music.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Włoskie trio Scotch utworem Disco Band zakończyło ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty to dyskotekowe hity z lat 70. ubiegłego wieku. Na początek Australijczyk John Paul Young i Love is in the Air. Potem Hiszpanka Luisa Fernandez i Lay Low on You. Będzie też duet Otoan w piosence Hands Up, a także grupa Eruption w nagraniu One Way Ticket. Love is in-

0: To była grupa i rap szena, przed nami Village People, YMCA, Donna Summer, I Remember Yesterday i Boys Town Gang w piosence Can't Take My Eyes Off You.
1: Prywatka z Radiem Plus prezentuje Marek Środek.

To był zespół Boys Don't Gang, a my zwalniamy. Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki w piosence Niecierpliwi, potem Beata Kozidrak i grupa Universe w nagraniu Tyle chciałem ci dać i Demono w piosence Znów jesteś ze mną.

To była grupa Animotion, a przed nami Electric Light Orchestra i Don't Bring Me Down. Potem Alison Moyet, Is This Love i Cock Robin w piosence The Promise You Made.

To był Nick Cayman, artysta, który zaczynał swoją karierę jako tancerz w zespole Madonny. Usłyszeliśmy jego jedyny wielki przebój, piosenkę Each Time You Break My Heart. A już za chwilę utwory, które wyprodukował słynny producent Nile Rodgers. Na początek Diana Ross, Upside Down, potem David Bowie, Let's Dance i zespół Chic w piosence I Want Your Love.

dalszym ciągu hity, które wyprodukował Nile Rodgers, lider zespołu Chic. Oto Sisters Sledge i We Are Family, Madonna Like a Virgin i ponownie zespół Chic w nagraniu Le Freak.

To były hity, które produkował Nile Rodgers, lider zespołu Chica, teraz już Kool & The Gang, Celebration, Earth, Wind & Fire, September i Case & The Sunshine Band w nagraniu Give It Up.